A teraz prosto z Mexico City kolejny zespół muzyki alternatywnej, czyli Communion i piosenka Soltando Fantasmas.

0: Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, że bardzo dobrze brzmią te nowe meksykańskie zespoły.
1: Kolejnym dobrze brzmiącym zespołem, bynajmniej nie nowym i na pewno Państwu znanym, zespół zresztą ten pojawił się na początku dzisiejszej audycji. Mówię tutaj o Los Lobos, a Los Lobos zagrają teraz piosenkę zatytułowaną Chucos Cumbia.

A teraz będą prawdziwi wariaci z Guadalajary, czyli zespół Trocker. Jest to zespół, który jest już bardzo dobrze znany na świecie. Objeździli całą masę przede wszystkim jazzowych festiwali, chociaż nie są stricte jazzowi. Mieszają bardzo dużo gatunków muzycznych ze sobą. I myślę, że muzyka powinna mówić sama za siebie. Utwór zatytułowany El Novio.

A teraz będzie zespół, którego płyta Tarantyzm jest chyba jedną z moich ulubionych płyt w ogóle i dzięki Tito and Taratula, bo o nich mówię, zaczęła się moja przygoda z meksykańskim bluesem. Byłem na ich koncercie u szczytu ich popularności, tuż po tym, jak ich muzyka ukazała się w filmie Desperado. Pamiętam, kiedy Tito jednoznacznie stwierdził, że jesteście fantastyczni i czujemy się u was jak w domu. Oczywiście otrzymał potem gromkie brawa, a następnie dokończył stwierdzeniem: macie dokładnie tak samo beznadziejne drogi jak w naszym kraju. Środek zimy, drogi wyglądały jeszcze trochę inaczej niż wyglądają teraz. Nie zmienia to faktu, że płyta Tarantyzm jest wspaniała i serdecznie ją polecam. Tito and Tarantula w piosence Angry Cock.

0: Hungry.
1: Dobra, Sosnowski, no nie przesadzajmy, jednak te drogi wyglądają teraz lepiej niż w tamtych latach. Nie bądźmy tacy surowi dla naszego kraju.
2: To nie ja jestem surowy, tylko Tito był surowy, a poza tym było
1: 20
2: to...
1: 20 lat temu.
2: 20 lat temu.
1: A tymczasem bardzo ważna postać, bo nie mogłaby się odbyć dzisiejsza audycja o Meksyku w Radiu Baobab bez królowej bluesa, królowa bluesa meksykańskiego, czyli Betsy Pecanins. Niestety już nie żyjąca od 2016 roku, ale jej muzyka wciąż wspaniała. La muerte chiquita.
3: Para curarme la pena, procuré remedios varios. Tomaba tequila a diario y fumaba de la buena. No me quité la tristeza, ni maté la soledad, pero la mera verdad...

0: A wiesz, Sosnowski, że królowa meksykańskiego bluesa miała matkę katalonkę i ojca Amerykanina?
1: To już po prostu niezły Meksyk, to co tam się wszystko odprawia, więc trudno się dziwić.
0: Ale jak była dzieckiem, zamieszkała w Meksyku po prostu i tak to się stało.
1: Jakiś czas temu Monroy Blues i Al Estilo nagrali płytę z najważniejszymi tradycyjnymi meksykańskimi piosenkami. Z tej płyty piosenka Escalera de la Cárcel.
2: Cuando

A teraz prawdziwy weteran 76-letni, aktualnie Javier Batiz, który nagrał w swoim życiu tak dużo kawałków i tak dużo płyt, że wybranie tego jednego numeru stanowiło prawdziwe wyzwanie. Jest to gitarzysta światowej sławy, na pewno wielu z Państwa zna tę postać. Grał między innymi z B.B. Kingiem, z Chuckiem Berrym, z Jamesem Brownem, także naprawdę było bardzo trudno się zdecydować, ale padło na utwór zatytułowany Coming Home.

0: Ale to Javier śpiewał, prawda?
1: Tak.
0: Dla mnie jego śpiew robi ogromne wrażenie.
1: No ale oni wszyscy fantastycznie śpiewali i grali. To jest cała kwintesencja wszechstronności tych muzyków, muzyków tej klasy.
0: Muzycy najwyższej próby, czyli najważniejszy chyba meksykański duet gitarowy, który współpracował ze wszystkimi w branży, łącznie z Hansem Zimmerem, i jeżeli ktoś z Państwa lubi Piratów z Karaibów, to na pewno słyszał ich w tym filmie. Mówię tutaj o Rodrigo i Gabriela. Zagrają dla Państwa piosenkę noszącą tytuł Tamacuna.

0: Jak wygląda Gabriela Sosnowski? Widziałeś kiedyś Gabrielę?
1: Widziałem Gabrielę i serdecznie ją pozdrawiam, kłaniam się nisko, bo o ile Rodrigo gra sobie tam te swoje szesnastki i trzystki dwójki kostką, to według mnie całą robotę w tym zespole robi Gabriela właśnie.
0: Jak w życiu, proszę Państwa. A tymczasem przenosimy się do współczesnej muzyki meksykańskiej i teraz będzie trochę funky, tak jak sama nazwa tego zespołu wskazuje, czyli Funko. I dla mnie to jest trochę taki zespół. Czuję się, jakbym słuchała Wonky One po hiszpańsku, nie masz tak?
1: Daj posłuchać najpierw.
0: Utwór Celibero El Gol.

0: I co było Wonky One po hiszpańsku?
1: Było Wonky One po hiszpańsku. Ciekaw jestem, czy również przybierają się za bąki i inne stworzenia łączne.
0: Myślę, że mają swój niepowtarzalny, zupełnie inny styl. Ale teraz też będzie bardzo ciekawa postać. I to w ogóle jest singiel sprzed paru dni dosłownie. Artysta nazywa się Marco Mares i jest naprawdę uroczy. Dla mnie to taki meksykański Jason Mraz. Już kiedyś Państwu prezentowałam tutaj Jasona Mraza. W podobny sposób śpiewa, natomiast bardzo mi się to podoba, że instrumenty i styl muzyki, która akompaniuje jego śpiewowi, jest bardzo, bardzo taki chilloutowy, właśnie meksykański. I to daje bardzo sympatyczny klimat. Ja sobie od razu wyobrażam, że leżę sobie na jakimś hamaczku, świeci słońce i jest bardzo przyjemnie. Marco Mares, Alboroto.

0: Bardzo wiele meksykańskich zespołów. Oczywiście swoją karierę zaczynało w Meksyku, ale największą sławę zyskało po tym, kiedy przeprowadzali się chłopcy i dziewczęta do Stanów Zjednoczonych, między innymi do Los Angeles. I jednym z takich zespołów jest Chignon, czyli zespół, w którym na gitarze gra sam Robert Rodriguez. Jako ostatnią piosenkę w dzisiejszej audycji zagrają, no, w pewnym sensie standard tamtejszej muzyki, czyli piosenkę Malagueña Salerosa.
1: Tak, na koniec wracamy do korzeni, proszę Państwa. I tym oczywiście optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem i mamy ogromną nadzieję, że będzie nam dane się usłyszeć w przyszłym tygodniu.
0: Miejmy taką nadzieję. Skoczne meksykańskie piosenki specjalnie dla Państwa.
1: My musimy uważać z takimi tekstami, bo nasi słuchacze to od razu się martwią, jak ty mówisz takie rzeczy. To martwią się, że czy są jakieś przesłanki, że mielibyśmy się nie usłyszeć. Nie, proszę Państwa, nie ma takich przesłanek. To nasze takie głupie żarty.
0: Wiecie Państwo, aktualnie wylądowaliśmy na Marsie. Już 6 różnych krajów ma tam swoje misje. Nie wiadomo, czy czasem nie będziemy tam potrzebni. Dlatego też pełni optymizmu żegnamy się z Państwem. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowani.
1: Górecka
0: i Sosnowski.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Wielokrotnie już to się sprawdziło, bowiem kilkanaścioro spośród naszych słuchaczek i słuchaczy już takie swoje propozycje złożyło, a ja to wyemitowałem z własnym komentarzem i jak sądzę, i to no, będę troszkę taki autopromocyjny, spotkało się z pozytywną reakcją rzesz słuchaczek i słuchaczy. Zatem proszę nadsyłać wasze propozycje, czy to kilku nagrań, czy całej audycji, czy też jakiejś idei na mój adres internetowy baobab@radiobaobab.pl. baobab@radiobaobab.pl. No a teraz już przystępuję do realizacji zadań związanych z programem tej właśnie audycji. Pamiętamy wszyscy utwór Riding with the King, prawda? No ale myślę, że nam, bluesfankom i bluesfanom, kojarzy się to nagranie przede wszystkim z tym fantastycznym duetem, czyli z B.B. Kingiem i z Ericem Claptonem. Tymczasem nagranie Claptona z B.B. Kingiem poprzedziło o no, prawie 20 lat wcześniejsze wymyślenie tego utworu, a także nagranie przez jego autora, Johna Hayata. Na okoliczność nagrania Claptona z B.B. Kingiem Hayat nieco zmienił treść tekstu tej piosenki, no ale oryginalnie podobno, bo to też nie jest do końca sprawdzone, Hayat miał na myśli króla, jakim był Elvis Presley. Posłuchajmy zatem oryginału Riding with the King w wykonaniu Johna Hayata.

To nagranie sygnalizuje też, że w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa będziemy słuchać pieśni poświęconych pamięci wielkich wykonawców muzyki popularnej ubiegłego stulecia. Czyż takim wielkim wykonawcą nie był Elvis Presley? No, oczywiście, tak, oczywiście był i też w sposób oczywisty nawiązuje on do przesłania pierwszego odcienia bluesa, bo był przecież jednym z pierwszych białych wykonawców muzyki współczesnej, który nawiązywał do bluesowych korzeni i przyjaźnił się z prawdziwymi, mówię to w cudzysłowie, bluesmenami. No więc nic dziwnego, że od czasu do czasu powraca on w twórczości innych artystów jako przedmiot uwielbienia, jako obiekt sentymentu, czy też po prostu no, podkreślenia jego znaczenia dla kultury amerykańskiej, przede wszystkim oczywiście amerykańskiej. No więc posłuchamy kilku piosenek dedykowanych pamięci Elvisa Presleya. Na początek Gillian Welch, artystka związana z klimatami muzyki folkowej, także tego, co dzisiaj określa się Amerykaną. Ona też wspólnie ze swoim partnerem, bo razem występują i nagrywają, czyli z Davidem Rawlingsem, napisali utwór zatytułowany Elvis Presley Blues, właśnie nawiązujący do tych niesłychanych zasług Elvisa, polegających na połączeniu muzyki popularnej białych Amerykanów z muzyką równie popularną, zwaną bluesem Afroamerykanów. Gillian Welch, Elvis Presley Blues.

Być może najbardziej znanym i takim najbardziej wyróżnionym nagraniem muzyki popularnej poświęconym Elvisowi jest pieśń Marka Cona zatytułowana Walking in Memphis. W roku 1991 zostało to nagranie opublikowane, no i otrzymało natychmiast nominację do nagród Grammy za najlepszą piosenkę roku i najlepsze męskie wokalne wykonanie. Wprawdzie ostatecznie Grammy nie zostało przyznane, ale niewątpliwie Walking in Memphis to bardzo znaczący jest utwór nie tylko w całej twórczości, w całym dorobku Marka Cona, ale generalnie rzecz biorąc w muzyce ostatnich dziesięcioleci ubiegłego stulecia. Walking in Memphis, Mark Cone.

W tym samym 1991 roku ukazał się album grupy Dire Straits zatytułowany On Every Street. I tutaj też Mark Knopfler odniósł się do znaczenia Elvisa Presleya dla jego twórczości, dla jego muzycznej wyobraźni. To jest pieśń, która opowiada o wirtualnej próbie autora tego utworu nawiązania kontaktu z Elvisem, przy okazji wspominając wiele pięknych tytułów jego piosenek. I to jest chyba też jedna z moich ulubionych pieśni dedykowanych królowi Elvisowi, Dire Straits.

Wróćmy teraz do tego króla, o którym wspominałem na początku audycji, czyli do B.B. Kinga, któremu, no, zwłaszcza artyści związani z naszym bluesowym strumyczkiem wielokrotnie poświęcali swoje własne piosenki, no a zwłaszcza wtedy, kiedy już go zabrakło wśród nas. W 2016 roku Kenny Neal na albumie Bloodline złożył bardzo emocjonalne i bardzo szczere podziękowanie B.B. Kingowi za wszystko, co uczynił dla muzycznego świata. Oto Kenny Neal w nagraniu Thank You, B.B. King.

wzruszające i takie emocjonalne, dramatyczne wezwanie do Muddy'ego Watersa skierował Buddy Guy na albumie Born to Play Guitar. Utwór ten nosi tytuł Come Back, Muddy.

0: that I would keep on playing. We miss you much.
1: Dla przyjaciół gitarzystów tragiczne odejście z tego świata Stevie'ego Ray'a Vaughana było niewątpliwie ogromnym przeżyciem. Świadczą o tym dosyć liczne nawiązania w twórczości gitarzystów i amerykańskich, i europejskich do tej ożywczej fali, którą wniósł Stevie Ray Vaughan do bluesowego, gitarowego grania. W 1993 roku ukazał się album zatytułowany Hats Off to Stevie Ray, czyli uchylmy kapelusza przed Stevie Rayem. Znalazły się na niej nagrania bluesowych i bluesrockowych gitarzystów amerykańskich, takich jak Pat Travers, Rick Derringer, Leslie West, Ricky Medlock, Steve Hunter, Kevin Russell, Craig Erickson i jeszcze paru innych. Album ten zawierał 10 nagrań nawiązujących do repertuaru Stevie'ego, no a 11 to był już ich własny hołd zatytułowany Blues for Stevie. Posłuchajmy zatem, jak amerykańscy gitarzyści uchylali kapelusza, kłaniając się Stevie'emu Ray'owi. W tym nagraniu usłyszymy gitarzystów Ricka Derringera, Mike'a Varney'a, Steve'a Huntera, Ricka Derringera, Mike'a Onesco, Steve'a Huntera, Pata Traversa i Kevina Russla. Blues for Stevie.

najbardziej chyba znanym albumem dokumentującym ogromny szacunek i smutek po stracie Stevie'ego Raya Vaughana jest płyta zatytułowana A Tribute to Stevie Ray Vaughan, na którym to albumie znalazły się nagrania niewątpliwie zdecydowanej czołówki artystów około bluesowych z końca ubiegłego stulecia. Znaleźli się wśród nich B.B. King, Eric Clapton, Robert Cray, Buddy Guy, Dr. John, Art Neville, Bonnie Ray, no i być może ten najważniejszy, czyli brat Stevie'ego, Jimmy Vaughan. I właśnie Jimmy Vaughan wspólnie z braćmi Neville skomponował utwór zatytułowany Six Strings Down. I właśnie tym utworem kończymy to wydanie Bielszego Cienia Bluesa. W hołdzie dla SRV grają Jimmy Vaughan, Eric Clapton, Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: blues singer. Briz. Calvin. Dennis. It's the Tilt-A-Whirl Band. Bill Willis. George Raines on the drums. Denny Freeman on the piano and the guitar.
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

0: Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale dzisiaj to Sosnowski powiedział o temacie.
1: Jakoś tak zupełnie niespodziewanie wyrwałem się przed szereg i zrobię to ponownie. Zapowiem pierwszą piosenkę i chyba najbardziej błyskawiczny ze wszystkich bluesmenów na świecie, czyli Lightning Hopkins w piosence Mojo Hand.
2: I'm gonna lose out.

0: back home. That's what I'm gonna do.
1: Teraz nie będzie zaskoczenia, ale uznaliśmy, że nie może być audycji z błyskawicą bez zespołu AC/DC i utworu Thunderstruck. No po prostu to by był jakiś błąd w sztuce. Dlatego po prostu zróbmy to.
2: Audycja z błyskawicą bez AC/DC byłaby jak lekcja literatury polskiej bez Mickiewicza.

Jeżeli był Thunderstruck, to będzie również Ride the Lightning i Metallica. To był ten sam, przynajmniej dla mnie, okres wspaniałej i pięknej, choć już minionej młodości. Metallica i Ride the Lightning.

A teraz będzie coś nietypowego, ponieważ będą dwa utwory o tym samym tytule, zupełnie inne, dwóch różnych wykonawców. Jako pierwszy zaśpiewa Jake Buck o ścieżce usłanej gromami, a potem Pearl Jam, i tutaj będzie charakterystyczny, bardzo odpowiedni dla sytuacji cytat. She is Lightning Bolt. I tak zatytułowane są właśnie te utwory. Lightning Bolt, przy czym utwór zespołu Pearl Jam pochodzi z płyty o tym samym tytule.

0: Ta piosenka nie ma ani w tytule, ani w tekście, ani nawet sam zespół nie nazywa się mianem Błyskawicy, ale pochodzi z filmu, właściwie nie wiem dlaczego ja to zapowiadam, ponieważ to Górecka jest odpowiedzialna za zapowiedzi utworów pochodzących z filmu. W każdym razie piosenka pochodzi z filmu Auta, ale głównym bohaterem jest tam Lightning McQueen, czyli Zygzak McQueen, ależ to tłumaczenie jest
1: pokrętne. Ale zauważcie Państwo, że dzisiaj się tak zamieniliśmy trochę, bo i Sosnowski temat wytłumaczył i zapowiedział piosenkę z filmu, także jest jakiś zwrot akcji.
0: Po prostu próbuję
1: wysiadać
0: Cię z funkcji współprowadzącego, ale na razie kompletnie mi nie idzie. Przed Państwem zespół The Chords w piosence Shboom.

Bardzo lubię ten utwór, muszę przyznać. A teraz wracamy na polskie podwórko i do tematu błyskawic, gromów i piorunów. I przypomnijmy teraz taką formację sprzed lat, która nazywała się Kim Nowak i była odskocznią dla braci Waglewskich od świata hip-hopu i elektroniki, kiedy zachciało im się pograć trochę grzałek. Utwór nosi tytuł Grom.

Jeden z moich ulubionych zespołów na świecie, czyli Alabama Shakes, ma chwilową przerwę. Nie znaczy to jednak, że muzycy tego zespołu próżnują. Jakiś czas temu Brittany Howard wydała solową płytę, a gitarzysta Heath Fogg postanowił nie zostawać w tyle i razem z Lloydem Buchananem, również z zespołu Alabama Shakes, nagrali płytę zatytułowaną Sun on Shade, tak zresztą nazywa się zespół Heatha Foga. Piosenka Flash of Light.

A ja teraz wracam z powrotem do błyskawic, tak bardziej dosłownie. Tym razem to będzie zabawa w płaczące błyskawice albo błyskawiczne płacze, czyli taka trochę smutniejsza historia związana z błyskawicami, opowiedziana przez zespół Arctic Monkeys w piosence Crying Lightning.

O tej piosence nie będę gadał za dużo, ponieważ sam tytuł sugeruje tematykę. Thunder and Lightning zespołu Thin Lizzy.

A teraz będą ostatnie dwa numery. Obydwa są polskich wykonawczyń. W ostatnim utworze będzie brzydkie słowo. Ostrzegam. Chociaż jeżeli Państwo wytrzymaliście naszą poprzednią audycję, to naprawdę wierzę, że to też przełkniecie. A myślę, że warto wysłuchać tego tekstu. Pierwszy utwór

0: 20 barszcz sosnowskiego.
1: Ale nie będziemy już tak się tym chwalić. Czekamy do równej seteczki. Pięknie wymyśliłaś to połączenie. Myślę, że musimy zrobić kiedyś taką audycję, kiedy ty będziesz zadawać pytania, a ja będę odpowiadał. Pięknie Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Piosenki dla Państwa i tylko i wyłącznie dla Państwa prezentowali Sosnowski
0: i Górecka.
1: Do usłyszenia.

tak jakby na coś czekał i miał ruszyć na trzy. Jak ludzi mijam, głowę zwijam, bo się boję. Tak dziś się gapię w niego i przed nim stoję. A on podnosi wzrok, patrzy mi w oczy prosto. Tak jakby chciał mnie wziąć ze smutkiem, lecz na ostro. W mym sercu ogień płonie.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

za najlepsze wykonanie wokalne muzyki country. Z całą pewnością Devil Went to Georgia to największy i można powiedzieć, że w zasadzie jedyny wielki przebój Charlie'ego Danielsa, ale jego zasługi dla muzyki amerykańskiej, zwłaszcza tej muzyki z południa, Southern Rocka, jego zasługi są nie do przecenienia. Jako jednemu z nielicznych muzyków sesyjnych, Charlie Daniels zdołał osiągnąć coś jednak na kształt statusu supergwiazdy, bo przecież i występował na Super Bowls, i grał w Białym Domu, i otrzymywał najwyższe wyróżnienia, oczywiście w swoim gatunku. Został wprowadzony do Grand Ole Opry i został wprowadzony do Country Music Hall of Fame. Odszedł w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie dziesiątki wspaniałych nagrań, a jego kariera zaczęła się tak naprawdę pod koniec lat 60., kiedy to opiekun jego i przyjaciel Bob Johnston, znakomity i znany producent, wprowadził go w krąg muzyki Boba Dylana.

Leila Delay z albumu Nashville Skyline i Wigwam z płyty Self Portrait. Na przełomie lat 60. i 70. w ten oto sposób wchodził Charlie Daniels za pośrednictwem Boba Johnstona w świat wielkiej muzyki w Nashville. W tych nagraniach z Dylanem towarzyszył Bobowi głównie na basie, czasami na gitarze. Także w tym samym czasie uczestniczył jako skrzypek sesyjny w nagraniach wielu innych znakomitości tamtego czasu. Jak chociażby nagrywał i koncertował z Leonardem Cohenem, no a także z Ringo Starrem.

Nashville Jam to nagranie kończy nagraną w 1970 roku płytę Ringo Starra zatytułowaną Beaucoup of Blues. W tej sesji nagraniowej brał także udział Charlie Daniels obok na przykład takich znakomitości jak DJ Fontana, wieloletni współpracownik Elvisa Presleya, czy Charlie McCoy, Jerry Reed czy Jim Buchanan. Charlie Daniels to jedna z najistotniejszych postaci Southern Rocka. The Allman Brothers Band, choć ich lider twierdzi, że nie byli spod znaku Southern Rocka, tylko jak twierdził Greg Allman, bardziej z kręgu jazzu i improwizacji, jednakowoż bardzo często nawiązywali do brzmienia tak typowego dla południa Stanów Zjednoczonych i korzystali także czasami z usług sesyjnych Charlie'ego Danielsa. Przypomnijmy sobie teraz nagranie Brothers of the Road, tytułowe z albumu, który ukazał się w 1978 roku.

0: Charlie Daniels urodził się w północnej Karolinie, ale całe swoje życie artystyczne związał z Tennessee. Stąd też wywodzi się jego idea corocznych imprez artystycznych związanych z tym stanem i z muzyką, która w tym stanie rozwija się w sposób najbardziej kwitnący. Stan Tennessee ma przydomek Volunteer State, stąd nazwa cyklu tych imprez The Volunteer Jam. Po raz pierwszy Charlie Daniels i jego zespół zorganizowali taki Volunteer Jam w 1974 roku. I do 1996 zorganizowano 16 tego typu przedsięwzięć. Potem była przerwa, a w XXI wieku, po 2014 roku, wznowiono organizację koncertów, dzięki czemu publiczność mogła przez te kilkadziesiąt lat na żywo uczestniczyć w kontakcie z tak znakomitymi wykonawcami jak The Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet, Wet Willie, Tammy Wynette, B.B. King, Little Richard, Kris Kristofferson, no i tak dalej, i tak dalej. Ja z tego bogactwa wybrałem dwa nagrania. Jedno z udziałem Teda Nugenta, który wykona żywiołowo słynne Carol Chucka Berry'ego, oczywiście w towarzystwie muzyków Charlie'ego Danielsa, a następnie piękny Down Home Blues, w którym główną rolę odgrywa Papa John Creech. Dwa nagrania z Volunteer Jam numer 4 z 1978 roku.
1: We'd like to present you to a fella here that we just met for the first time this weekend. He's one hell of a fine guy, even wears a cowboy hat. This is Ted Nugent.
2: So there I was just at home kind of hanging out, you know what I mean? And I said, Johnny, do they rock and roll?

Charlie Daniels znany był też ze swojego zaangażowania w bieżącą politykę amerykańską. Nie krył się ze swoim prawicowym spojrzeniem na rzeczywistość, prawicowo-patriotycznym należałoby dodać. W swoim repertuarze miał sporo własnych utworów poświęconych właśnie tematyce patriotycznej. W 2010 roku zebrał 15 pieśni patriotycznych i pomieścił je na płycie zatytułowanej Land That I Love. Oto dwa nagrania z tego albumu świadczące o owym patriotycznym zaangażowaniu Charlie'ego Danielsa. Still in Saigon i Iraq Blues.

45 latach od pierwszego kontaktu z Bobem Dylanem i od nagrań wspólnych Charlie Daniels powrócił do repertuaru Dylanowego i w 2014 roku opublikował album zatytułowany Off the Grid, Doing It Dylan. Płyta zawiera 10 kompozycji Boba Dylana, oczywiście we własnych aranżacjach współczesnych Charlie'ego Danielsa. Z tego albumu wybrałem kołyszącą wersję Gotta Serve Somebody. Charlie Daniels Band w hołdzie Bobowi Dylanowi.

Na zakończenie muzycznego wspomnienia Charlie'ego Danielsa i jego muzyki nagranie jeszcze raz nawiązujące do pamięci o Stevie'm Rayu Vaughanie. Utwór nosi tytuł Jamming for Stevie. Charlie'emu Danielsowi towarzyszy tu także gigant muzyki country Brad Paisley. To jest dla mnie taka kwintesencja southern rockowego, jamowego grania. Z tymi dialogami gitarowymi i z tym pulsem tak charakterystycznym dla muzyki amerykańskiego południa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Siostry i bracia, pamiętajcie o Charlie'm Danielsie.

Abu. W trakcie realizacji, czyli nagrywania tych nowalijek, mogą się wydarzyć różne dziwne rzeczy, bowiem akurat wpadłem w okres burz, gradobić i innych pogodowych niespodzianek. No więc może za chwilę coś tak pierdyknąć, że wysiądą mi mikrofony, ale mam nadzieję, że jakoś dotrwamy do końca tych nowalijek. A rozpoczniemy je od nagrania niejakiego Michaela McDermotta, o którym może mało kto słyszał w okolicy, ale to jest bardzo przyzwoity chicagowski muzyk, taki, który miesza Amerykanę z muzyką irlandzką na przykład, ale ładnie śpiewa, komponuje dosyć oryginalne rzeczy i od czasu do czasu zdarza mu się pomieścić na którymś ze swoich long playów, a nagrał ich już chyba z 8, świetną piosenkę. I tak też się zdarza tym razem. W czerwcu 2020 roku ukazuje się album zatytułowany What in the World? I za chwileczkę usłyszą Państwo tytułową piosenkę z tego albumu. Co się dzieje na świecie? What in the World? Michael McDermott.

To był artysta z Chicago, Michael McDermott, a teraz będą artyści z tego kręgu, w którym Nowaliki i w ogóle Radio Baobab obraca się najchętniej. The Allman Betts Band. Poznaliśmy ich podczas ich występu na Suwałki Blues Festival w 2019 roku. Wtedy promowali swoją pierwszą płytę długogrającą. No a teraz przymierzają się w 2020 roku do albumu numer 2. Ten album ukaże się w lecie albo tuż po lecie 2020 roku. Będzie nosił tytuł Bless Your Heart, a na razie Devon Allman, Dwayne Betts, Barry Dwayne Oakley i koledzy udostępnili nam pierwszy numer z tej płyty. Magnolia Road, The Allman Betts Band.

The Allman Betts Band. Troszkę poczytałem o tym, co ma zawierać album Bless Your Heart. No i tam oczywiście występują bardzo ambitne sformułowania, że to jest taki album, który dostarczy wszystkim wszystkiego, co każdy by chciał usłyszeć, że jest od granic do granic. No i ogólnie rzecz biorąc, że to będzie wszystko bardzo oryginalne. Ja myślę, że to nagranie świadczy o tym, że oryginalne to może być dla kogoś, kto po raz pierwszy słyszy The Allman Betts Band, bo to jest rzeczywiście bardzo przyjemne nagranie. Ale dla nas, którzy po 1000 razy słyszeliśmy Jessica w wykonaniu The Allman Brothers Band, nasuwają się nieodparcie skojarzenia z dziełami rodziców Devona i Dwayna. A może i dobrze, no niech tak grają, skoro nasiąkli tą muzyką w dzieciństwie, to niech teraz w dorosłości kontynuują to, co Allman Brothers Band tak pięknie rozpoczęli. Kolejna nowość to album Johna Legenda, który zaprosił do współpracy kilkoro znanych i mniej znanych artystów, ale wśród tych bardziej znanych jest Gary Clark Jr. I oto za chwilę John Legend w duecie z Gary Clarkiem Jr. w utworze Wild.

John Legend to najbardziej elegancki głos współczesnego R&B i chyba też najbardziej elegancka forma, w jaką ten współczesny rhythm and blues dzięki niemu się oblekł. Płyta Bigger Love jest pełna dobrych przesłań związanych z stosunkiem Johna Legenda do otaczającego go świata i wszyscy ci, którzy lubią taką formę absolutnie niedrapieżnej i troszkę tylko zelektrynizowanej muzyki współczesnej, będą z płyty Johna Legenda Bigger Love zadowoleni. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Slow Cooker.

Po 45 latach od nagrania Neil Young zdecydował się wreszcie udostępnić swoim fanom cały album zatytułowany Homegrown. On krążył oczywiście wśród zbieraczy bootlegów i różnych innych ciekawostek i wiadomo było, co na tej płycie się znajduje od wielu, wielu lat, no ale teraz jest jej wersja oficjalna. Ja mam z Neilem Youngiem stały kłopot, bo doceniam jego innowacyjność w całym procesie historii rocka, ale też od czasu do czasu mam do niego pretensje o to, że ten jego laid back, luz w przygotowaniu niektórych nagrań nie do końca odpowiada mojemu gustowi. No ale de gustibus i tak dalej. Neil Young na tej płycie pomieścił też jeden utwór, który może, i tutaj dodaję do tego cudzysłów, zachwycić fanów bluesa. Zagrał bluesa na gitarze, na harmonijce z sekcją. Nazwał ten utwór We Don't Smoke It No More. No ale czy to jest naprawdę blues, czy to jest tylko jakaś wprawka, to na ten temat niech się wypowiedzą już prawdziwi fani prawdziwego bluesa.

I travel from the mountains to the sea.

one step from the great beyond. I pray to the cross.

tych kompozycji Hendrixa, które rzadziej są wykorzystywane przez innych artystów. Natomiast Voodoo Child Slight Return wydaje się być przedmiotem ogromnego zainteresowania licznych rzesz, zwłaszcza gitarzystów. I te ich wersje idą zazwyczaj w stronę, jeżeli nie wiernego kopiowania gitary Hendrixa, no to przynajmniej wielkiego zbliżenia do tego, co Hendrix zaproponował. Mówię o wersji, o warstwie gitarowej, no bo wokalnie tutaj Hendrixa nie sposób jest podrobić ani naśladować. Teraz będą dwie wersje Voodoo Child, których artyści próbują nadać tej kompozycji własny charakter, przy czym no, starają się również zachować klimat. Czy się udało? No, ja pozostawię to ocenie Państwa. Leszek Cichoński, a zaraz po nim Earth, Wind and Fire w dwóch różnych wersjach Voodoo Child Slight Return.

wykonaniach, raz znowu w obcych. Te polskie pochodzą z płyty Hey Jimmy. Polskie gitary grają Hendrixa, a te zagraniczne z różnych poświęconych twórczości Hendrixa składanek, a ukazało ich się w historii kilkanaście. Przed chwileczką The Wind Cries Mary, raz w wykonaniu krajowym Wojtka Wagleckiego i tym za kanału francuskiego Jimmy'ego Kaluma. A teraz będzie Wojtek Klich, gitarzysta tarnowski, w nagraniu Manic Depression. Z drugiej strony podejdą do tego nagrania w duecie Seal jako wokalista i Jeff Beck jako gitarzysta. Dwa razy Manic Depression.

różnych polskich i światowych wersji utworów Jimiego Hendrixa, dwa niezwykle interesujące i oryginalne podejścia do hendrixowej materii. Po pierwsze Zbigniew Hołdys, który do Fire poza oczywistością gitarową wynajął także flety proste, a za chwilkę po nim to samo Fire w wersji Nigela Kennedy'ego. Oczywiście skrzypcowej.

morning, but I won't be gone long. I'm going in the morning.

0: back home. That's what I'm gonna do. Teraz nie będzie zaskoczenia, ale uznaliśmy, że nie może być audycji z błyskawicą bez zespołu AC/DC i utworu Thunderstruck. No po prostu to by był jakiś błąd w sztuce. Dlatego po prostu zróbmy to.
1: Audycja z błyskawicą bez AC/DC byłaby jak lekcja literatury polskiej bez Mickiewicza.

jeżeli był Thunderstruck, to będzie również Ride the Lightning i Metallica. To był ten sam, przynajmniej dla mnie, okres wspaniałej i pięknej, choć już minionej młodości. Metallica i Ride the Lightning.

A teraz będzie coś nietypowego, ponieważ będą dwa utwory o tym samym tytule, zupełnie inne, dwóch różnych wykonawców. Jako pierwszy zaśpiewa Jake Buck o ścieżce usłanej gromami, a potem Pearl Jam, i tutaj będzie charakterystyczny, bardzo odpowiedni dla sytuacji cytat. She is Lightning Bolt. I tak zatytułowane są właśnie te utwory. Lightning Bolt, przy czym utwór zespołu Pearl Jam pochodzi z płyty o tym samym tytule.

0: Ta piosenka nie ma ani w tytule, ani w tekście, ani nawet sam zespół nie nazywa się mianem Błyskawicy, ale pochodzi z filmu, właściwie nie wiem dlaczego ja to zapowiadam, ponieważ to Górecka jest odpowiedzialna za zapowiedzi utworów pochodzących z filmu. W każdym razie piosenka pochodzi z filmu Auta. Ale głównym bohaterem jest tam Lightning McQueen, czyli Zigzag McQueen, ależ to tłumaczenie jest
1: pokrętne. Ale zauważcie Państwo, że dzisiaj się tak zamieniliśmy trochę, bo i Sosnowski temat wytłumaczył i zapowiedział piosenkę z filmu, także jest jakiś zwrot akcji.
0: Po prostu próbuję
1: prosimy, żeby docenić
0: wysiadać Cię z funkcji współprowadzącego, ale na razie kompletnie mi nie idzie. Przed Państwem zespół The Chords w piosence Shboom.

Bardzo lubię ten utwór, muszę przyznać. A teraz wracamy na polskie podwórko i do tematu błyskawic, gromów i piorunów. I przypomnijmy teraz taką formację sprzed lat, która nazywała się Kim Nowak i była odskocznią dla.

dla braci Waglewskich od świata hip-hopu i elektroniki, kiedy zachciało im się pograć trochę grzałek. Utwór nosi tytuł Grom.

Jeden z moich ulubionych zespołów na świecie, czyli Alabama Shakes, ma chwilową przerwę. Nie znaczy to jednak, że muzycy tego zespołu próżnują. Jakiś czas temu Brittany Howard wydała solową płytę, a gitarzysta Heath Fogg postanowił nie zostawać w tyle i razem z Lloydem Buchananem, również z zespołu Alabama Shakes, nagrali płytę zatytułowaną Sun on Shade, tak zresztą nazywa się zespół Heatha Foga. Piosenka Flash of Light.

A ja teraz wracam z powrotem do błyskawic, tak bardziej dosłownie. Tym razem to będzie zabawa w płaczące błyskawice albo błyskawiczne płacze, czyli taka trochę smutniejsza historia związana z błyskawicami opowiedziana przez zespół Arctic Monkeys w piosence Crying Lightning.

O tej piosence nie będę gadał za dużo, ponieważ sam tytuł sugeruje tematykę. Thunder and Lightning zespołu Thin Lizzy.

0: A teraz będą ostatnie dwa numery. Obydwa są polskich wykonawczyń. W ostatnim utworze będzie brzydkie słowo. Ostrzegam. Chociaż jeżeli Państwo wytrzymaliście naszą poprzednią audycję, to naprawdę wierzę, że to też przełkniecie. A myślę, że warto wysłuchać tego tekstu. Pierwszy utwór zadaje pytanie: kto? Kto miota tymi gromami i je ostrzy? I pyta Katarzyna Nosowska, a odpowiada jej Karolina Czarnecka, mówiąc o tym, że to Perun, czyli słowiański bóg, taki bardzo silny, jeden z głównych bogów słowiańskich, taki troszeczkę odpowiednik Zeusa. I Karolina Czarnecka bardzo interesującym językiem o tym Perunie opowiada, troszkę mi to przypomina Dorotę Masłowską. I chociaż ten utwór jest o końcu świata, to my jednak mamy nadzieję, że usłyszymy się z Państwem w kolejnej audycji, na którą już dzisiaj zapraszamy. I będzie to audycja 21, bo dzisiaj jest, zupełnie nieoczekiwanie, 20 barszcz Sosnowskiego.
1: Ale nie będziemy już tak się tym chwalić. Czekamy do równej seteczki. Pięknie wymyśliłaś to połączenie. Myślę, że musimy zrobić kiedyś taką audycję, kiedy ty będziesz zadawać pytania, a ja będę odpowiadał. Pięknie Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Piosenki dla Państwa i tylko i wyłącznie dla Państwa prezentowali Sosnowski.
0: I Górecka.
1: Do
0: Do
1: usłyszenia.
0: usłyszenia.

coś czekał i miał ruszyć na trzy. Jak ludzi mijam, głowę zwijam, bo się boję. Tak dziś się gapię w niego i przed nim stoję. A on podnosi wzrok, patrzy mi w oczy prosto. Tak jakby chciał mnie wziąć ze smutkiem, lecz na ostro. W mym sercu ogień płonie.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Dr. Blues B.B. King Tribute w hołdzie królowi bluesa. Zdecydowałem się na wydanie tej płyty ze względu na to, że od wielu lat B.B. King jest dla mnie wzorem muzycznym, wzorem, który ciągle mnie inspiruje, który powoduje, że ciągle gram, ciągle śpiewam, ciągle chcę w jakiś sposób udokumentować moje uwielbienie dla stylistyki króla bluesa.

standard bluesowy ogólnie znany. Także pierwszy utwór posłuchajcie w wykonaniu Nickiego Bassa, Wyack Sings Blues. Towarzyszą mu Tomek Orłowski, Karol Wieczorek, sekcja dęta, Marcin Kajper, saksofony, Jacek Prokopowicz, organy Hammonda, Piotr Kałużny, instrumenty klawiszowe, Asia Dudkowska na basie i Mariusz Bobek-Bobkowski na perkusji.

tonic water. I'm just raring to go. But I don't let nobody

Santa Rey. We współczesnym tłumaczeniu można powiedzieć I'm moving on. Ja płynę, wszystko płynie, ja się zmieniam, zmienia się moje życie. O tym B.B. King śpiewa w tym utworze. W naszej wersji na gitarze gra Jacek Jaguś. Jacek Jaguś no, jest gitarzystą, którego wszyscy znamy. Niezwykle ciekawym, jeżeli chodzi o stylistykę, bardzo sprawnym. Tutaj tą solówkę znakomicie zbudował, wprowadził stopniowy nastrój. No, jego frazowanie, brzmienie tutaj jest no, przykładem, no, jednym z najlepszych fraz bluesowych, jakie można zagrać. Na samo zakończenie taki delikatny akcent w hołdzie B.B. Kingowi. Także ta solówka jest wyjątkowo przemyślana, wyjątkowo fajnie zbudowana. Także wszyscy, którzy uczą się gry na gitarze, mogą tutaj z Jacka brać przykład, jak należy budować bluesowe frazy. Wewnątrz utworu Jacek Prokopowicz gra fragment solówki na organach Hammonda. I'm moving on.

to przesłanie dotyczy narodów, nacji, kogoś z sąsiedztwa, współpracowników, kolegów, przyjaciół. Po prostu nieśmy pokój światu. Bring peace to the world.

Przyjemnie było mi tutaj z wami się spotkać, przedstawić płytę B.B. King Tribute, z której jestem bardzo dumny. Bardzo dziękuję wszystkim wykonawcom, którzy wzięli udział w realizacji. Razem łącznie było to około 30 muzyków. Przemek Służyński, który realizował dźwięk. No, było to duże przedsięwzięcie. W czasie realizacji nawet bałem się, że może się nie udać. Czasami ten harmonogram wyglądał bardzo, bardzo niebezpiecznie, ale no koniec wieńczy dzieło i możemy tej płyty słuchać. Dziękuję wam wszystkim.

No więc zacząłem analizować pod kątem statystycznym. Jestem z wykształcenia ekonomistą, więc to troszkę pewnie naturalne. Historię bluesowych Grammy w XXI wieku. Troszkę pominąłem to, co było wcześniej, no bo to było już tak dawno, że nikt pewnie z większości moich słuchaczek i słuchaczy nie pamięta. No ale ostatnie 20 lat, czyli dwudziestolecie XXI wieku, no to jednak uważam, jest dosyć aktualny przedział czasowy. Co z tego wynika? Otóż gdyby B.B. King był wśród nas, to zapewne on byłby niepodzielnym odbiorcą większości nagród Grammy w tym bluesowym zakresie. To moje przekonanie wynika stąd, że w okresie od 2001 roku aż do 2010 B.B. King był laureatem 5 nagród Grammy. Czyli powiedzmy sobie, no w tym pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, co drugi rok B.B. King był laureatem nagrody Grammy. B.B. odszedł, jego pożegnalny album One Kind Favor ukazał się w 2009 roku, no i on też zdobył ostatnią Grammy dla B.B. Kinga. Z tego albumu posłuchamy sobie teraz How Many More Years Howling Wolfa w wykonaniu B.B. Kinga.

Statystyczna analiza nagród Grammy w bluesowych kategoriach w XXI wieku informuje dalej, że kolejnym laureatem, który może się poszczycić wieloma nagrodami Grammy, jest Buddy Guy. Zebrał on ich w XXI wieku 4. No i to jest chyba dosyć naturalne potwierdzenie tego stanu rzeczy. Od czasu, kiedy B.B. King już gra w niebiańskiej orkiestrze, Buddy Guy przejął po nim tron bluesowego królestwa. Posłuchajmy sobie Buddy'ego Guya z albumu zatytułowanego jakżeż optymistycznie The Blues is Alive and Well, rok 2018. I to jest właśnie tytułowe nagranie z tej płyty.

Są też pewne zaskakujące rezultaty moich statystycznych poszukiwań, mających na celu zdokumentowanie nagród Grammy w kategoriach bluesowych w XXI stuleciu. Proszę sobie wyobrazić, że jest dwóch artystów, którzy w tym dwudziestoleciu XXI-wiecznym zdobyli aż 3 nagrody Grammy. Jako pierwszego wybiorę Delberta McClintona, chociażby ze względu na to, że jest to artysta bardziej wiekowo zaawansowany niż ten, który jako drugi otrzymał 3 Grammy. Delbert otrzymał nagrody Grammy za 3 swoje albumy, za Nothing Personal z 2002 roku, z Cost of Living z 2006 i Tall, Dark and Handsome z 2020 roku. I właśnie z tego albumu chciałbym, żebyśmy sobie teraz wspólnie posłuchali utworu, który otwiera ten album, zatytułowanego Mr. Smith. Delbert McClinton and the Self-Made Man.

Delbert McClinton ma w swoim dorobku już 3 nagrody Grammy, podobnie zresztą jak młodszy od niego dziesięciolecia Fantastic Negrito, który przebojem wszedł do dżungli zwanej Grammy Awards w 2016 roku. I potem na przestrzeni raptem 6 lat zdobył kolejne 2 nagrody Grammy, czyli ma już ich w swoim dorobku 3. Odgraża się także, że tę płytę, którą w 2022 roku zamierza opublikować, też oczywiście zgłosi do nagród Grammy. No i kto wie, czy w tym przypadku nie dogoni Buddy'ego Guya i nie zdobędzie 4. nagrody Grammy. A na razie posłuchajmy z pierwszego albumu, który dostał nagrodę Grammy, albumu zrealizowanego przez Fantastic Negrito, czyli z płyty The Last Days of Oakland, utworu zatytułowanego Working Poor.

Wśród artystów, którzy mają dwie nagrody Grammy, zdobyte w XXI wieku, znalazł się także jeden z moich faworytów do tych nagród na przestrzeni lat, czyli Dr. John, który zdobył nagrodę Grammy w 2009, a potem w 2013 roku. I właśnie z albumu Lockdown, który ukazał się w 2012, a zdobył w 2013 nagrodę Grammy, posłuchamy teraz tytułowego nagrania. Dr. John, Lockdown.

Niewielu jest wykonawców europejskich, którzy zdobyli nagrodę Grammy w kategorii bluesowej w XXI wieku. Jedyny, któremu udało się zdobyć dwie nagrody Grammy, jest Eric Clapton. No ale też musiał się w tym, że tak powiem, wspomóc udziałem wykonawców amerykańskich, no bo pierwszą nagrodę Grammy w XXI wieku zdobył Clapton wspólnie z B.B. Kingiem za album Riding with the King, a drugi raz też wspólnie z J.J. Cale'em mógł cieszyć się nagrodą Grammy za album The Road to Escondido. I właśnie z tego albumu dzisiaj przypomnijmy sobie, jakżeż aktualny teraz tytuł When the War is Over. J.J. Cale i Eric Clapton.

Kolejny laureat dwukrotny nagród Grammy w XXI wieku to Derek Trucks. No ale tutaj też szczerze powiem, że musiałem się posłużyć pewnym zabiegiem takim nie do końca czytelnym, bowiem Derek raz zdobył Grammy za płytę firmowaną nazwą Derek Trucks Band, no a drugą nagrodę Grammy zdobył już za album, który firmował zespół Tedeschi Trucks Band. No i właśnie z płyty Revelator z 2014 roku, nagrodzonej nagrodą Grammy, posłuchamy Midnight in Harlem.

Zacząłem tę statystyczną, pobieżną analizę nagród Grammy w bluesowych kategoriach od nagrody z 2022 roku, którą odebrał Kristen Kingfish Ingram. I jak już to mówiłem na początku tej audycji, to był najmłodszy laureat bluesowej Grammy w historii. A kto jest najstarszym laureatem Grammy w historii? Niewątpliwie to Pine Top, któremu Grammy przyznano w 97. rocznicę jego urodzin. I właśnie tym historycznym, ze wszechmiar nagraniem chciałbym zakończyć nasze spotkanie pod hasłem Pierwszy odcień bluesa. Oto Pine Top Perkins wspólnie z Willie Big Eye Smithem, z którym nagrali w 2011 roku album zatytułowany Joint at the Hop. Kwintesencja bluesowej, pięknej tradycji. Take my hand, precious Lord. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: pare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Hej, hej, hej, Jan Chojnacki wita słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów. Bielszy odcień bluesa. To wydanie tej audycji jest poświęcone wzajemnym wpływom dwóch przyjaznych nurtów muzyki amerykańskiej, czyli bluesa i country music.

Mighty Mike Shermer. Piosenka nosiła tytuł Country Roots i zawiera w sobie coś bardzo podstawowego moim zdaniem. Po pierwsze, Mike stwierdza, że country music to jest nic innego, tylko po prostu blues. No i też wyznaje, że przez wiele, wiele lat on jako bluesman zaprzeczał troszkę temu, że country music jest źródłem jego inspiracji. Country Roots, Mighty Mike Shermer. To piękne wyznanie, szczere i myślę, że niepozbawione słuszności, bo te kierunki blues i country music, one są bardzo do siebie zbliżone. Mówią, jeśli chodzi o warstwę tekstową, bardzo często o podobnych problemach czy też radościach człowieka. No i mają też czasami bardzo podobne kołysanie. Troszkę może się różnią od strony instrumentacyjnej, ale country i blues w jednym stoją muzycznym domu. Mighty Mike Shermer to przede wszystkim bluesman, więc teraz zaprezentujmy fragment jego bluesowego oblicza. Ukazał się jego album zatytułowany Bad Tattoo, na którym znalazło się takie oto bardzo, jak Państwo usłyszą, bluesowe nagranie Stop Looking for Love. Towarzyszy mu na harmonijce ustnej Rick Estrin.

Dla mnie symbolem niejako współistnienia i przyjaznych relacji bluesa z country music jest Willie Nelson, taka opoka muzyki amerykańskiej. I chciałbym teraz nawiązać do czegoś bardzo współczesnego, bo to jest koniec lata 2024 roku, kiedy oto ukazuje się singiel Williego Nelsona o wielce znaczącym tytule Last Leaf on the Tree, czyli Ostatni liść na drzewie. Myślę, że to nie jest zapowiedź tego, że Willie Nelson postanowi niedługo opaść jako ten liść. To jest bardzo solidne drzewo i ono utrzymuje dowód istnienia prawdziwej, żywej muzyki country w postaci Williego Nelsona bardzo mocno i niech tak trwa. To jest przykład też typowego dosyć nagrania w stylistyce country. No ale przecież Willie Nelson nie stronił od bluesa i nie stroni nadal. Rok 2000, album Mill Cow Blues. Oto Willie Nelson i jego wersja Texas Flood.

W perspektywie historycznej taki związek między bluesem, jazzem, popem i muzyką country najpiękniej chyba zademonstrował Ray Charles, którego album z utworami stanowiącymi taki katalog podstawowy muzyki country dał znać, że soul, blues, pop i country to właśnie jest jeden muzyczny pień. Wahałem się, czym potwierdzić to twierdzenie, ale zdecydowałem się na dwa, zdawałoby się takie już bardzo ograne i bardzo oczywiste utwory, ale jak sobie pomyślałem, kiedy ostatni raz w mojej audycji zagrałem te dwa utwory, to nie potrafiłbym sobie tego w czasie zmieścić. Ray Charles, panie i panowie, w dwóch pięknych nagraniach. I Can't Stop Loving You i Georgia On My Mind.

Chimika Copeland jest uważana za jedną z najważniejszych wokalistek bluesowych we współczesności. Być może nawet to jest numer jeden, jeśli chodzi o kobiece bluesowe śpiewanie. Od pewnego czasu Chimika współpracuje z Willem Kimbrough. To jest wokalista, gitarzysta, ale przede wszystkim chyba znany jako producent i autor piosenek. Piosenek głównie wykorzystywanych w przeszłości przez wielkich twórców muzyki country i twórczyń też. No ale ta współpraca paroletnia Willa Kimbrough z Chimiką Copeland zaowocowała kilkoma wspaniałymi albumami, na których Chimika wydaje się być świetną interpretatorką takich właśnie pomysłów muzycznych, które stanowią pomost pomiędzy bluesem a muzyką country. W 2024 roku, w późnym latem, ukazał się album Chimiki Copeland zatytułowany Blame It On Eve, oczywiście wyprodukowany przez Willa Kimbrough. Z tego albumu wysłuchamy dwóch nagrań. Titot Pain, i to jest pieśń, która opowiada o jednym z prekursorów muzyki country, o wykonawcy i twórcy, który uczył Hanka Williamsa, ojca country music, gry na gitarze i zrozumienia tego, jak należy wyrażać własne emocje. A drugie nagranie z tej płyty to też taki pomost pomiędzy bluesem i country music. Tell the Devil, Chimika Copeland.

Wspomniałem już Henka Williamsa, jednym z jego najbardziej znanych utworów, który wszedł do repertuaru niezliczonej liczby wykonawczyń i wykonawców, jest Jambalaya. No i za chwileczkę usłyszymy Jambalaya w wykonaniu jednego z bardzo istotnych wykonawców i autorów bluesa drugiej połowy ubiegłego stulecia, czyli Clarence'a Gatemouth Browna. On często i w warstwie instrumentacyjnej i aranżacyjnej nawiązywał w swoich występach i nagraniach do elementów muzyki country, no ale przecież był bardzo korzennym artystą bluesowym, o czym udowodni w kolejnym nagraniu I Hate These Dagon Blues, dwa razy Clarence Gatemouth Brown.

Joe Ely to też taki kantrowiec niepokorny, nietypowy. Taki, który choć zaczynał z bardzo typowymi kantrowymi zaśpiewami, no z biegiem lat, a debiutował w 1977 roku, stał się bardzo wyrazistym artystą ponad podziałami. All My Love to pierwszy singiel, zresztą jedyny, który dostał się na listy przebojów country w 1977 roku i to będzie pierwsze nagranie Joe Ely, a do tego po prawie 60 latach dowód bluesowej fascynacji Joe Ely i będzie to jego debiut z Bruce'em Springsteenem z albumu Driven to Drive, Odds of the Blues.

I na zakończenie tej niezobowiązującej zupełnie analizy wzajemnego przenikania się i związków przyjaznych pomiędzy country i bluesem, dwa razy Los Lobos, którzy sami z siebie, ze swoją muzyką, ze swoimi pomysłami aranżacyjnymi, no i ze swoją wirtuozerią, stają się takim najbardziej być może oczywistym pomostem pomiędzy country, bluesem i muzyką latynoską. Latem 2024 roku Elvin Bishop, no, jedna z takich ikon bluesowej gitary amerykańskiej, skojarzył się z Los Lobos i nagrali wspólnie taką bardzo politycznie manifestującą ich stosunek do amerykańskiej rzeczywistości pieśń zatytułowaną What the Hell is Going On? I do tego na koniec tego spotkania z Wierszym Odcieniem Bluesa Los Lobos z Johnem Lee Hookerem. Think twice before you go. To był Wierszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. One, two.

0: רדיו באובאב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Room on the Porch to dla mnie niewątpliwie płyta numer jeden w pierwszym półroczu 2025 roku, a płyta numer dwa, chociaż nie chciałbym tutaj jakoś ustawiać tych dzieł na podium, bo one są zupełnie odmienne i zupełnie inne przesłanie zawierają. Mianowicie chodzi mi o płytę Roberta Randolfa zatytułowaną Preacher Kids. To album nasycony energią i nasycony przesłaniem. Tym przesłaniem, które drzemie w Robercie Randolfie od momentu, w którym zaczął nabierać świadomości życiowej i tej muzycznej, bo przecież on wyrastał w kręgu muzyki sakralnej. Sposób, w jaki Robert Randolph łączy muzykę sakralną z muzyką szatana, czyli z bluesem, jest czymś absolutnie rewelacyjnym. A do tego jeszcze ta niesłychana energia, ten puls, coś bardzo gęstego w swoim przekazie, ale jednocześnie mnie przynajmniej kojąco kołyszącego. Robert Randolph z albumu Preacher Kids, Gravity.

Te dwa albumy, czyli Room on the Porch, Taj Mahala i Keb Mo i Preacher Kids Roberta Randolpha, to według mnie najwspanialsze wydawnictwa muzyczne, które ukazały się w drugim kwartale 2025 roku. No a teraz będzie taki rozrzut. Jedno zaskoczenie i jedna absolutnie nowość dla mnie to Angel White, poruszający się w takiej tylko dla siebie czytelnej krainie, podobnie być może jak Fantastic Negrito. Obaj ci artyści, choć niewątpliwie są gałązkami wyrastającymi z bluesowego pnia, mają swój pomysł na muzykę i na łączenie różnych środków wyrazu. Angel White nagrał album zatytułowany Ghost of the West i z tej właśnie płyty nagranie Red Blanket.

Najjaśniejszym i najbardziej pociągającym mnie wydawnictwem rodzimym w tym właśnie czasie, czyli w drugim kwartale 2025 roku, jest album Joanny Knitter i jej zespołu, czyli Blues and Folk Connection. Album nosi tytuł Distant Blues. Myślę, że udało się Joannie i jej towarzyszom muzycznym udowodnić, że prawda o współczesnym bluesie, zarówno w warstwie muzycznej, jak i w przekazie, może być także absolutnie czytelnym, klarownym i naturalnym przekazem rodzimego polskiego artysty i artystki. Joanna Knitter, Blues and Folk Connection, Blue Devils.

Kolejna pozycja też nieoczywista, no bo zespół Kaleo, który pochodzi wprawdzie z Islandii, ale już na dobre zakorzenił się w Stanach Zjednoczonych, no nie jest do końca zespołem bluesowym, choć fantastyczny głos lidera JJ'a i towarzyszący temu głosowi zaśpiew gitary, no niewątpliwie są związane głęboko z bluesową tradycją. Nowy album Kaleo, zatytułowany Mixed Emotions, zawiera także jedną pozycję, która nawiązuje bezpośrednio do owego słynnego stwierdzenia, że blues miał dziecko, które nazwano rock'n'rollem. Oto Kaleo w nagraniu Rock'n'Roller.

Johna Mayella, Caroline Wonderland postanowiła nie zatrzymywać się w rozwoju swojej drogi artystycznej i oto zaproponowała album zatytułowany Truth Is. Przesycona płyta ta jest pozytywnym, feministycznym przesłaniem, o czym świadczą chociażby nagrania z jej bliskimi koleżankami po fachu, czyli amerykańskimi, głównie teksańskimi bluesmenkami. Proszę posłuchać, jak Caroline Wonderland wspólnie z Marcią Ball i Ruthie Foster wykonują tytułowe nagranie z tego albumu. Truth Is.

Kolejne nagranie, a w zasadzie parka nagrań, to może nic specjalnie odkrywczego, ale wydaje mi się, że od czasu do czasu warto też skorzystać z takiej absolutnej tradycji, czyli ostrego gitarowego grania, które bazuje na bluesie. A tak właśnie pracują muzycy z zespołu The Dead Daisies. Pochodzą z Australii, Sydney, działają od 2012 roku i swoją ostatnią płytą, wydaną właśnie w 2025 roku, zatytułowaną Looking for Trouble, dają dowód tego, że tradycja ostrego gitarowego grania wtapia się doskonale w konwencję bluesową. Dwa standardy z kręgu około bluesowego: Sweet Home Chicago i Walking the Dog, The Dead Daisies.

Kolejna nowość z drugiego kwartału 2025 roku to album zatytułowany Owls, Omens and Oracles. I to jest szósta już w dorobku duża płyta Valerie June. Świetna wokalistka, otoczona bardzo dobrą aurą, która łączy w swojej sztuce w zasadzie niemal wszystkie te elementy amerykańskiej muzyki, które mogą pasować do linii programowej Bielszego Odcienia Bluesa, bo to jest i rock psychodeliczny, i bluegrass, i country soul, i troszkę także takiego southern rockowego zadęcia, a przede wszystkim wszystko to opiera się na bluesie. Valerie June z albumu Owls, Omens and Oracles, w jakżeż pozytywnej piosence Joy, Joy.

I pora na kolejną polską nowalijkę z 2025 roku. Limbowski po dłuższym pobycie poza granicami i po duetowej współpracy tym razem prezentuje solowy produkt zatytułowany Wieloryb. To bardzo samodzielne dzieło, zrealizowane z niewielką pomocą przyjaciół. Jak zawsze Limbowski łączy tutaj akustykę z lekką elektroniką i ta warstwa muzyczna otacza jego własne teksty. Z lekkim przymrużeniem oka o tym mówię. Oto hymn na cześć rodzinnego miasta Limbowskiego, czyli miasta Wałcz. Tytuł: Miasto Wałcz.

Samantha Fish, no to bohaterka wielu już audycji Bielszego Odcienia Bluesa. Tym razem pojawi się dzięki temu, że w drugim kwartale 2025 roku pojawił się jej nowy album zatytułowany Paper Doll. Płyta zróżnicowana i klimatycznie, i nastrojowo, a ja wybrałem z tego właśnie zestawu utwór zatytułowany Fortune Teller. Tytuł bardzo znany, ale to jest własna kompozycja Samanthy Fish.

Kolejna pozycja to taka oczywista oczywistość, bo wydaje się z mojej perspektywy, że w zasadzie każda nowa płyta Tomiego Castro zasługuje na uwagę. I tak też rzecz się ma z jego najnowszym osiągnięciem, czyli z płytą Closer to the Bone. Z tego właśnie albumu wybrałem utwór zatytułowany Keep Your Dog Inside, który szczególnie przypadł do gustu redaktorowi Daktylowi. Tommy Castro and the Painkillers.

0: moment.
1: That's right. Podobnie jak albumy Tommy'ego Castro, w zasadzie każda płyta Charlie'ego Musselwhite'a zasługuje na uwagę, bo jest to artysta, który nie kłania się modom, pozostaje wierny swojemu gatunkowi, a według mnie z biegiem lat specjalnego uroku nabiera jego wokal. Bo przecież Charlie to przede wszystkim harmonikarz, ale też klimat, który buduje swoim głosem, jest absolutnie organicznie bluesowy. Charlie Musselwhite z albumu Look Out Highway w utworze Rambling is my game.

I na koniec tego zbioru nagrań pochodzących z albumu wydanych w drugim kwartale 2025 roku Larry McRae, który z pomocą Joe Bonamassy zrealizował album zatytułowany Heartbreak City. I to jest nagranie, które fantastycznie nadaje się na kodę tej audycji, bowiem tytuł tej pieśni brzmi Bye Bye Blues, Larry McRae. A ja dodam od siebie, że to była audycja Bielszy Odcień Bluesa, że przez radio mówił Jan Chojnacki, a kiedy już wybrzmi piosenka Bye Bye Blues Larry'ego McRae'a, to dorzucam dzisiaj jeszcze bonusa. Bonusa w postaci czterech nagrań, już bez komentarzy, które jakoś nie zmieściły mi się w tej godzinie podstawowej, a jak sądzę, są na tyle godne uwagi, że powinny znaleźć się w podsumowaniu wydawnictw, które ukazały się w drugim kwartale 2025 roku. Będą to Popa Chubby z albumu I Love Freddie King, Seth Walker ze swojego albumu zatytułowanego Why the Worry, D.K. Harrell z płyty Talking Heavy i wreszcie Robert John and the Wreck z epki Dark Angel. To za mniej więcej 5 minut, bo teraz Larry McRae pożegna się z nami swoim utworem zatytułowanym Bye Bye Blues.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: רדיו באובאב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Give Me Some Time to nagranie, które otwiera nową płytę. Nową, mówię o tym w połowie sierpnia 2021 roku. I płyta ta nosi tytuł Just Give Me Some Time. Autorem tego dzieła jest Gabe Stillman. Młodziaczek, który wywodzi się z Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych, kształcił się w Boston Berklee College of Music, a swój największy sukces odniósł podczas 35. Blues Challenge w Memphis, Tennessee, kiedy to został nagrodzony specjalną nagrodą dla gitarzystów, Gibson Guitar Award. Nazywa się Gabe Stillman. Ma raptem 26 lat i niewielki ma dorobek fonograficzny, ale mam wrażenie, że właśnie ten album, czyli Just Give Me Some Time, może stać się takim punktem zwrotnym w jego karierze, bo jest to płyta dojrzała, no a dodatkowo jeszcze nagrana pod nadzorem nie byle kogo, bo Ensona Funderburga, świetnego gitarzysty teksańskiego, który także od czasu do czasu daje znać o sobie jako producent. Gabe Stillman prezentuje się tutaj nie tylko jako świetny, stylowy bardzo gitarzysta, ale także jest wokalistą, choć głos ma jeszcze dosyć młodzieżowy, bym powiedział, no i też dostarcza znaczną część repertuaru na tę płytę. Myślę, że to jest dobry początek i że to hasło, które niesie z sobą tytuł, a więc Just Give Me Some Time, dajcie mi trochę czasu, no sugeruje, że to jeszcze nie jest kres możliwości Gabe'a Stillmana i że w przyszłości zachwycać nas będzie jeszcze fajniejszymi dokonaniami. A teraz zapraszam do wysłuchania dwóch nagrań z tego albumu. Pierwsze nosi tytuł Don't Go Cold, a drugie No Matter What You Wear. I w tym drugim towarzyszy mu także producent tej płyty, czyli Anson Funderburg, a także Sue Foley, znakomita gitarzystka, także spod znaku teksańskiego bluesa.

Padło kilka minut temu nazwisko Anson Funderburk i pomyślałem sobie, że warto by było przypomnieć ten czas, kiedy jego płyty zachwycały nas swoim teksańskim entuzjazmem i może cofnijmy się do 1988 roku, kiedy to ukazał się album Sins, firmowany przez Ansona Funderburga and the Rockets z samym Meyersem jako wokalistą. Jeśli chodzi o repertuar Ansona Funderburga, to jest dla mnie jego najlepszy, no może dlatego, że najbardziej dla mnie sentymentalnie rozpoznawalny album. Z płyty Sins teraz trzy nagrania. A Man Needs His Loving, My Kind of Baby i Sleeping in the Ground. Anson Funderburg and the Rockets.

W ostatnich kilkudziesięciu miesiącach mamy lekki wysyp filmów biograficznych poświęconych wykonawcom, głównie zresztą wykonawczyniom, które kojarzą się świetnie z hasłem Bielszy odcień bluesa. Taki film też będzie miał premierę w połowie sierpnia 2021 roku i będzie nosił tytuł Respect.

Respect z repertuaru Aretha Franklin zaśpiewała Jennifer Hudson. A Jennifer Hudson to 40-letnia piosenkarka i aktorka, laureatka wielu nagród, ma Oscara, ma Złoty Glob, jest wyróżniona także przez BAFTA za drugoplanową rolę w filmie Dreamgirls w 2006 roku, no i ma też dwie nagrody Grammy za płytę, którą debiutowała w 2008 roku. W 2021 roku Jennifer Hudson ukazuje się nam jako odtwórczyni głównej roli w filmie biograficznym poświęconym Arecie Franklin. Film nosi oczywiście tytuł Respect. Jego reżyserką jest Leslie Tomei. W filmie poza samą panią Hudson zobaczyć będzie można także na przykład Forresta Whitakera czy w drugoplanowej roli Mary J. Blige. Jennifer Hudson podjęła się bardzo, jak sądzę, trudnego zadania, bo nie tylko jest tutaj wykonawczynią w sensie aktorskim, ale także w sensie wokalnym, bo ona śpiewa pieśni, które znalazły się na soundtracku do filmu Respect. Chcą Państwo ocenić, jak sprawdziła się Jennifer Hudson w roli wokalistki w filmie Respect? Bardzo proszę. Oto dwa nagrania z tego albumu. Słynne Chain of Fools i Thing. Jennifer Hudson z filmu Respect.

A skoro już jesteśmy przy Arycie Franklin, to jeszcze jedno nagranie wspominkowe, które świadczy o tym, jak blisko była Areta zarówno bluesowi, jak i rock'n'rollowi. Świadczy o tym to właśnie nagranie. To jest Jumping Jack Flash, Aretha Franklin i Keith Richards.

Teraz będzie taki kącik dla wszystkich tych, którzy lubią ostre bluesrockowe granie. Czy mówi Państwu coś nazwisko Dirty Dave Austin? To artysta z gatunku tych gitarzystów, którzy, jak to mówią, nie biorą jeńców, bo on swoją ostrą gitarową frazą rzeźbi wszystkie swoje dotychczasowe płyty, także i tę, która ukazała się w 2021 roku i nosi tytuł Retrosonic Blues Train. Dirty Dave Austin to Kalifornijczyk, który samodzielnie majstruje sobie płyty, zazwyczaj obsługując wszystkie instrumenty i niezbyt często prezentuje się jako twórca pełnych albumów. To nie jest nic oryginalnego, ale godne podziwu samozaparcie Dirty Dave'a Austiego, który na tej płycie prezentuje się jako właśnie ten gitarzysta, który nie bierze jeńców. Oto z albumu Retrosonic Blues Train nagranie tytułowe, a do tego jeszcze dwa kolejne: Kiss the Pain i The Drifter. Dirty Dave Austin.

0: To wydanie Pierwszego Odcienia Bluesa zakończymy bluesem bluesem. W 2006 roku brytyjski gitarzysta i wokalista Otis Grant zaprosił do współpracy dwoje wspaniałych gitarzystów z okolic Teksasu, czyli Debbie Davis i Ensona Funderburga. Powstał wówczas album zatytułowany Grand Union. I właśnie, skoro już wspominaliśmy Ensona Funderburga i wspominaliśmy jego dawne dokonania, no to myślę, że taką klamerką zamykającą ten temat może być nagranie Bone Tones, w którym Otis Grant, Anson Funderburg i Debbie Davis dzielą swoje solowe wejścia i cieszą nas swoim gitarowym braterstwem. Nagranie Bone Tones kończy to wydanie Pierwszego Odcienia Bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.
1: Hey Debbie, come on over here and play me some blues.
2: Oh, let's do some of that Texas bone stuff.
1: You too, Anson, come on over here, man. You're from Texas.
3: I sure am.
1: Let me see what you guys can do, eh?
2: I know you're gonna pull out the real deal.
3: Let's do it.

0: Tak, to teraz tylko wodka i do przodu, proszę państwa.
1: Jeżeli macie Państwo gdzieś w pobliżu ogórki, najlepiej kiszone, to proponujemy postawić je na podłodze albo nawet na stole.
0: Już, żeby nie brnąć niebezpieczne tematy, to tylko zaznaczę, że dzisiaj się tak podzieliliśmy z Sosnowskim, że on wziął w dużej mierze bluesowe kapele, a ja wzięłam wszystko inne, które wydało mi się interesujące, bo muszę przyznać, że okazało się, że Rosja jest bardzo, bardzo specyficznym rynkiem. Nie jest wcale tak łatwo wyłowić numery i jakby zespoły, które nie mają takiego charakterystycznego brzmienia lekko kiczowatego i też nie jest łatwo o numery, które nie są dołujące, bo naprawdę jeżeli ktoś lubi smutną muzykę, to Rosja jest mistrzem w tych sprawach.
1: Smutną muzykę, czasami w smutnym wykonaniu.
0: Tak. Ale są oczywiście też pozytywne aspekty i ja na przykład tutaj chciałabym zaproponować zespół Motorama, który pochodzi z Rostowa nad Donem w Rosji. Jest to taki postpunkowy, elektroniczny troszeczkę zespół. Bardzo są popularni we Francji, w Belgii. Zdaje się, że ich duża kariera się rozpoczęła od francuskiej wytwórni i to dlatego myślę, że warto znać Motorama Heavy Wave.

Zespół, który ja chciałbym teraz Państwu zaproponować, to jest absolutna klasyka, jeden z najważniejszych zespołów rosyjskich w muzyce rockowej. Został założony w Leningradzie w 1972 roku, a na czele tego zespołu stoi wokalista i gitarzysta Boris Grebenshikov. To jest jeden z tych zespołów, który szerszej publiczności rosyjskiej zaprezentował muzykę rockową w ogóle. Zaśpiewają po rosyjsku, a piosenka w wolnym tłumaczeniu nosi tytuł Ancient Russian Blues. Zespół nazywa się Akwarium.

0: W ogóle ten numer możecie Państwo znaleźć prawdopodobnie też pod zupełnie innym tytułem, który jest napisany cyrylicą i w ogóle jest właśnie przetłumaczony. Od razu widać, że to jakieś zupełnie inne słowa są. My nie, w ogóle się nie znamy na języku rosyjskim, więc jeżeli ktoś z Państwa zna język rosyjski, to później w komentarzu będzie lista utworów i jestem bardzo ciekawa, jak dosłownie tłumaczy się rosyjski tytuł tego utworu. A idąc dalej po tym przydługim wywodzie, to teraz będzie zespół On The Go, który tak często, mimo że pochodzi z Rosji, z małego w sumie miasta Toliati, z południowo-zachodnia Rosja, tak często grał w Londynie, że wiele osób myślało, że to brytyjska kapela, a wcale nie. On The Go jest rosyjskim zespołem. Mówi się o ich muzyce, że mają właśnie Russian Melancholy w sobie. Ale taki bardzo łagodny, w sumie taki kojący bardziej tutaj jest vibe.
1: A czy grają oczy krasnie?
0: Właśnie nie, oni chyba, oni w ogóle się nie brzmią po rosyjsku, nie mają akcentu po rosyjsku. Zresztą sami państwo posłuchajcie. Utwór nosi tytuł Alone.

Kolejnym zespołem, który chcielibyśmy Państwu polecić, jest zespół, który nazywa się Crossroads, z tym, że zamiast S na samym końcu stawiają oni wielką literę Z, i zespół ten został założony w 1990 roku, więc to też już tak naprawdę klasyka. I jest to jeden z najważniejszych zespołów bluesowych, festiwalowych. Grali w całej Europie, współpracowali z Garym Moorem, czy na przykład z Markiem Fordem. Chciałbym Państwu zaproponować dwie piosenki. Pierwsza z nich nosi tytuł Southern Woman, a druga to The Song.

A tymczasem kolejny zespół bardzo rozbawił mnie, jakby rozbawiła mnie klasyfikacja, jaką ten zespół się posługuje. Zespół nazywa się The Jackwood i mówią o sobie, że to Siberian Garage Protopunk Blues Band, ponieważ zespół pochodzi z Tomska na Syberii. I to, co jest ciekawe i warte uwagi, to, że właśnie utwór, który za chwilę zaprezentujemy, zatytułowany Murder, został wykorzystany na przykład w ścieżce dźwiękowej do serialu House of Cards. The Jackwood.

Rosyjscy muzycy, a zwłaszcza gitarzyści, są bardzo znani ze swojego dosyć nietypowego podejścia do instrumentu oraz w ogóle do opanowania instrumentu w stopniu naprawdę bardzo, bardzo zaawansowanym, czy też nawet niekiedy innowacyjnym. Jednym z takich innowacyjnych gitarzystów jest Yuri Naumov, który znany jest z tego, że gra na gitarze dziewięciostrunowej. Tutaj w utworze Sneaky Blues.

najwięksi hipsterzy w Rosji, bo właśnie mówi się, że oni są takimi prekursorami hipsterskiej kultury w Rosji. Natomiast tak naprawdę to zdaje się, że członkowie tego zespołu wyemigrowali do Stanów i teraz mieszkają w Los Angeles, ale w Rosji wciąż są bardzo, bardzo popularni. Mówią o swoich korzeniach i bardzo długo reprezentowali Moskwę, grając swoją muzykę. I to już jest taki zespół, który ma ugruntowaną pozycję na całym świecie, bo tak, początek ich takiej większej kariery to był 2007 rok, więc już dosyć dawno, więc jest wielce prawdopodobne, że znacie Państwo ten numer, który chcielibyśmy zaprezentować. A numer ten nosi tytuł Yacht BMF. Nie wiem, czy dobrze to czytam. Tak naprawdę po każdej literze jest kropka, ale byłaby to mordęga, gdybym miała czytać każdą literę osobno. Więc niech będzie w ten sposób. Pompeja.

A teraz będzie taka osobowość na rynku rosyjskim i ukraińskim, bo tak naprawdę Iwan Dorn, o którym mowa, jest Ukraińcem urodzonym w Rosji. W ogóle tutaj fun fact, przez pewien czas mieszkał blisko Czarnobyla, bo jego tata pracował właśnie w tej elektrowni atomowej w Czarnobylu. A jest to producent, osobowość telewizyjna, właśnie artysta i robi bardzo dziwne rzeczy z muzyką, miesza przeróżne gatunki, ale został też dostrzeżony przez MTV Awards. Był laureatem jako przedstawiciel rynku rosyjskiego. Posłuchajmy numeru zatytułowanego Afryka.

0: tej chwili bardzo dominującym gatunkiem w Rosji, podobnie jak w Polsce zresztą, jest hip-hop, rap i trap. Więc jeżeli ktoś lubi posłuchać czasem takiej muzyki, to warto się rozeznać, bo paru wykonawców jest wartych uwagi właśnie jeżeli chodzi o brzmienie, że to brzmi tak światowo.
1: Ola wspomniała o hip-hopie. Czy zauważyłaś w muzyce rosyjskiej jakieś wpływy naszego rodzimego disco polo?
0: Ja nie wiem, w którą stronę te wpływy idą. Po prostu czy to my od nich, czy oni od nas, ale po prostu jeżeli chodzi o muzykę popularną to i pop, na przykład to poza hip-hopem, bo właśnie tak patrzyłam, to teraz jest popularne. To jest tak dużo takiej muzyki z takim kiczowatym rytmem, takim brzmieniem właśnie takim, że nawet jest... O, to jest ciekawe, że nawet w country występuje tam taki disco-polowy groove, znaczy taki beat disco-polowy. I to mnie zabiło wczoraj. Musiałam się odtruć.
1: Czyli jednak wpływy naszej rodzimej muzyki popularnej są ogromne.
0: Drodzy Państwo, czy to nasze wpływy u nich, czy ich nie wpływy u nas, to jest do rozważenia. To jest pytanie filozoficzne niemal.
1: Zakończymy dzisiejszą audycję moim chyba największym odkryciem. Wykonawcy, który de facto nie za bardzo ma cokolwiek wspólnego z Rosją. Jedynym elementem łączącym tego wykonawcę z Rosją jako taką jest rosyjsko brzmiące imię i nazwisko. Wykonawca nazywa się Gregory Alan Isakov, który to urodził się w Johannesburgu, a aktualnie mieszka w Filadelfii. Zagra on dla Państwa, moim zdaniem, cudowną piosenkę San Luis. Polecam wszystkie jego płyty, naprawdę świetne nagrania.
0: I tym magicznym sposobem przenieśliśmy się z Rosji do RPA w ramach audycji o muzyce rosyjskiej.
1: A następnie z RPA do Filadelfii.
0: W takim oto dobrym nastroju żegnamy się z Państwem.
1: Muzykę dla Państwa w sposób uniżony oraz bardzo serdeczny prezentowali dla Państwa dzisiaj
0: Górecka
1: i niespodziewanie Sosnowski. Do usłyszenia. Greetings from Russia.

0: We got work to do. Work to do. Work to do.
1: Mavis Staples, absolutnie fantastyczna, oryginalna i obdarzona niezwykłą wręcz charyzmą artystka, wystąpiła na Suwałki Blues Festival 2 lata temu, w 2018 roku. I tym samym chciałbym o Suwałkach dzisiaj z Państwem porozmawiać i posłuchać nagrań artystów, którzy w ostatnich latach tam wystąpili. No a to dlatego, że kilka tygodni temu awizowałem możliwość żywego kontaktu z suwalskim bluesowym klimatem, bowiem planowaliśmy na 26 marca tak zwaną rozgrzewkę przed zasadniczym festiwalem, no i planowaliśmy także żywą transmisję z Suwalskiego Ośrodka Kultury, co ze względu na kluchę, która nas otacza, okazuje się nierealne. No więc powspominajmy, co dobrego, pysznego, artystycznie poruszającego wydarzyło się w trakcie Suwałki Blues Festival w ostatnich latach. Mavis Staples była niewątpliwie jednym z najjaśniejszych i najbardziej wzruszających punktów programu suwalskich festiwali, no ale przecież mieliśmy tam także mnóstwo innych wspaniałości. Chociażby rok 2017 i występ The Original Blues Brothers Band.

Hey, Bob, wanna mess with the kid? Hey, Baron!

0: Tommy Blues Pops McDonald messing with the kid. And thank you for singing along. You guys sound wonderful out there too.
1: Absolutna klasyka, klasyki soul bluesa. Kompozycja Mela Landona, Messing with the Kid. Tak, kiedyś przed laty pomnikowo spopularyzowana przez Juniora Wellsa. No i wykonanie też klasyczne. The Original Blues Brothers Band z solem gitarowym samego Steve'a Cropera. No troszkę to solo zabrzmiało tak jakby w tle, ale wybaczą Państwo, to przecież nagranie koncertowe. Nie samą klasyką klasyki oczywiście żywi się publiczność Suwałki Blues Festival, też programujący tę imprezę staramy się dostarczać różnych wrażeń, także z dziedziny różnych interpretacji naszej klasycznej muzyki bluesowej. Do takich interpretatorów niewątpliwie należy Doyle Bramhall II, który swoją muzyką z całą pewnością jest osadzony głęboko w tej tradycji bluesowej, ale stara się od niej odchodzić swoją własną drogą, co z mojego punktu widzenia i słyszenia jest niezwykle ożywcze dla całego naszego bluesowego środowiska. Doyle Bramhall II za chwileczkę we wspomnieniu z Suwałki Blues Festival 2017 i jego własny blues Mama Can't Help.

0: Nem mai mais.
1: Doyle Bramall II, artysta bardzo oryginalny. Gdybym miał jakieś zastrzeżenie zgłosić do jego koncertowych wystąpień, to to, że czasami jakby porzuca utwór bez konkretnej i wypracowanej kody, tak jakby mu się już troszkę nie chciało. No to jest właśnie ten przypadek. Suwałki Blues Festival 2018 i Mama Can't Help, który to utwór zakończył się tak, jakby jeszcze nie miał się kończyć, a niestety się skończył. Przypomnę, że słuchają Państwo audycji Bierszy Odcień Bluesa w Radiu Baobab. To jest pierwsza edycja Bierszego Odcienia Bluesa na tej antenie. No i myślę, że od dziś, od tego czwartku będziemy się właśnie tutaj spotykać, jeżeli będzie taka ochota ze strony słuchaczy oczywiście. Zespół WW z jego liderem to twór równie oryginalny, co pomysł na muzykę Doyla Bramhalla II. Oczywiście w zupełnie, no może nie w zupełnie, ale w innej stylistyce. Chociaż od czasu do czasu zdarza się i zespołowi, i jego liderowi zbliżyć do bluesowych korzeni, tak chociażby jak to miało miejsce podczas koncertu w Suwalskim Ośrodku Kultury, kiedy to zespół WW wystąpił z Suwałki Gospel Choir. I w ich wykonaniu Gdybym zabrzmiało bardzo bluesowo.

We wspominkach o suwalskich festiwalach bluesowych nie może zabraknąć także wątku pogodowego. Wszyscy wiemy, że Suwałki to w takim potocznym rozumieniu Polski biegun zimna. No ale festiwal odbywa się przecież zawsze w lipcu i pogoda zazwyczaj dopisuje. No świadomie podkreślam owo zazwyczaj, bo przecież zdarzają się dni deszczowe, no i one też doświadczają i publiczność, i wykonawców. Pamiętam doskonale koncert Joe Louisa Walkera, który grał do publiczności pod parasolami. Parasole wdzięcznie kiwały się w rytm tego, co Joe Louis wyczyniał na scenie, a jemu ta sceneria bardzo odpowiadała i później opowiadał o tym, że nigdy jeszcze nie widział tak potężnego morza parasoli. Joe Louis Walker w deszczowej interpretacji utworu Don't Let Go. Don't let

Joe Louis Walker w deszczowych suwałkach. Z kolei Rick Estrin mówił mi, że zdaje sobie z tego sprawę, że Suwałki to miasto północy. I jak mówił, oczywiście z lekkim przymrużeniem oka, troszkę żałuje, że nie może zagrać podczas padającego śniegu. To gość z ogromnym poczuciem humoru i zawsze w dobrym

O ile Rick Estrin to jednostka bardzo towarzyska, otwarta i zawsze skłonna do żartów, o tyle Otis Taylor, który także zagrał na Suwałki Blues Festival, jawił nam się przed koncertem jako osoba bardzo zamknięta w sobie, skupiona na tym, co ma nastąpić na scenie i taka troszkę bezkontaktowa. No ale w miarę rozwoju sytuacji, w miarę tego, jak obserwował reakcję publiczności i jak wyczuwał więź ze słuchaczami, jego stosunek do świata zewnętrznego poprawiał się z każdą chwilą. A potem w garderobie, a zresztą o tym opowiem Państwu, jak Otis Taylor wykona Ten Million Slaves wprost ze sceny w parku Suwałki Blues Festival.

0: O, dziękuję.
1: Dziękował wzruszony reakcją publiczności Otis Taylor. No a potem, kiedy już zasiadł w garderobie, rozpłakał się. Zapytają Państwo zapewne dlaczego, co mu się stało. Otóż ze wzruszenia. Mianowicie podczas jego koncertu, zupełnie dla niego, jak twierdzi, niespodziewanie, wyłonił się z tłumu i wszedł na scenę ze swoim instrumentem Warren Haynes, który w sąsiedniej garderobie przygotowywał się do swojego występu. Ale kiedy usłyszał Otisa Taylora i jego wariacje na temat muzyki Hendrixa, postanowił dołączyć do swojego muzycznego przyjaciela na scenie, no i wspólnie wykonali kilka wspaniałych numerów. Otis Taylor płakał w garderobie ze szczęścia. Skoro już jesteśmy przy Warrenie Haynesie, to myślę, że jego nagranie z Suwałki Blues Festival będzie świetnym zakończeniem dzisiejszego wydania pierwszego odcienia bluesa, tego poniekąd historycznego, bo debiutującego w Radiu Baobab, no i tego, który mówi do widzenia dotychczasowej antenie, bowiem no muszę Państwu powiedzieć, że do trójki pewnie nie wrócimy, chociaż nic nie wiadomo, no może dobra zmiana kiedyś szczeznie i się skończy i never say never. No więc nie mówimy nigdy, nigdy, na razie zostajemy w Radiu Baobab i w każdy czwartek o tej porze będę Państwa starał się zachęcić do włączenia komputerków. No a teraz Warren Haynes i jego Ashes and Dust Tour Band i mój ukochany numer z katalogu The Allman Brothers Band, czyli Jessica.

I teraz myślę sobie, że można by sparafrazować takie stare hasło: umarł król, niech żyje król, prawda? Czyli nie ma B.B. Kinga, no a jest. No i właśnie, i tutaj nie chciałbym używać takiego wyświechtanego dosyć poglądu, że ktoś zajął tron po B.B. Kingu, bo blues przestał potrzebować monarchy chyba. Ze względu na to wszystko, co się wydarzyło w XXI wieku, na internet, na streaming, na media społecznościowe, okazało się, że to wszystko porozbijało pewne hierarchie, że XXI wiek odebrał nie tylko bluesowi, ale myślę muzyce w ogóle, jak coś na kształt centralnego autorytetu. Natomiast w przypadku bluesa przywrócił bluesowi jego pierwotną rolę, czyli takiego bardzo osobistego komunikatu. Bo blues przeżył tę cyfrową rewolucję, której doświadczyliśmy, bo nigdy nie był muzyką technologii i nowych wynalazków, tylko był muzyką ludzi. Czyli krótko można powiedzieć, że B.B. King był królem bluesa, ale blues nie był królestwem. I to jest taka kwintesencja ostatnich 25 lat. No ale oczywiście są pewni

muzycy, którzy kontynuują tę fantastyczną tradycję i myślę, że takim poniekąd następcą tronu może być, a może wręcz jest, Buddy Guy, który nie zamknął się w roli legendy, nie gra i nie odcina tylko kuponów od tego, co kiedyś osiągnął. Po prostu on nie odtwarza starego bluesa, tylko on nim mówi jak tylko może współcześnie. Jest uznawany przez starszych, jest inspiracją dla młodych, miesza w swojej muzyce tradycje ze współczesnością, czyli B.B. King ma kogoś, kto może z całą pewnością podtrzymywać te wspaniałe tradycje. No a do tego jeszcze Buddy ma to do siebie, że nie stroni od współpracy z młodymi. I oto drugie nagranie w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, podsumowującym niejako pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku. To jest wspólne nagranie Buddy'ego Guy'a z Błodziakiem, z ogromną nadzieją naszej muzyki, czyli z Criston Kingfishem Ingramem. Where are you at?

looking for you. Tak oczywistej postaci, chociażby ze względu na nazwisko królewskie, B.B. King, prawda, nie odnajdujemy wśród dam współczesnego bluesa, choć ja, tak jak już wspomniałem, no, w sposób bardzo indywidualny i osobisty, taką rolę wiodącej postaci w tym właśnie czasie przyznałbym Mavis Staples, która też nie wraca do bluesa ani do tych swoich gospelowych korzeni, tylko przemawia tym samym językiem muzycznym, ale już w innych czasach, we współczesności. I ta jej obecność w XXI wieku wydaje się być zupełnie naturalna. Blues przecież nie jest tylko gatunkiem, to jest doświadczenie i potrzebą wypowiedzenia prawdy, a Mavis Staples jest w tym niewątpliwie mistrzynią. Oto Mavis Staples na żywo, z koncertu, tak jak słyszeliśmy ją podczas jej występu na Suwałki Blues Festival. Who told you?

Sądzę, że w tym podsumowaniu nie możemy pominąć postaci, która, jak rzadko która, często przewijała się w ostatnich latach w naszych audycjach. Oczywiście, Joe Bonamassa, no bo on też wyrasta na taką postać średniego pokolenia, która stała się swojego rodzaju ikoną gitarowego grania i to, myślę, nie tylko wśród tych zagorzałych blues fanów, ale Joe Bonamassa jest uznawany i traktowany jako wielka postać gitarowego zastępu przez fanów szeroko rozumianej muzyki rockowej. Posłuchajmy Joe Bonamassy nie w roli takiego bardzo uznawanego solisty, ale troszkę, można powiedzieć, w służbie sensu bluesa, bo sztandarowym, że tak powiem, bluesowym hymnie Why I Sing the Blues w zasadzie Joe Bonamassa nie jest na pierwszym planie, tylko towarzyszy jednemu z najznakomitszych seniorów bluesowego śpiewania i bluesowej harmoniki, czyli Bobby'emu Rushowi. Joe Bonamassa i Bobby Rush.

Z kolei najjaśniejszym dla mnie zjawiskiem tego pierwszego dwudziestopięciolecia XXI wieku jest formacja Tedeschi Trucks Band. To jest prawdziwy blues XXI wieku. To jest blues bez nostalgii. To jest blues pełen wspólnoty. To jest blues bardzo przemyślnie zaaranżowany i bardzo też związany z tradycją muzyki amerykańskiego południa. Brzmienie absolutnie perfekcyjne. Cudowna gitara Dereka Trucksa, fantastyczny głos Susan Tedeschi i w zasadzie zachwytami można by obdarzać wszystkich pozostałych członków i członkinie tego muzycznego przedsięwzięcia. Tedeschi Trucks Band w nagraniu Yes, We Will.

podobną pozycję, jaką przyznałem Garemu Clarkowi Juniorowi, ma formacja The Black Keys. Myślę, że tutaj jeszcze większa jest zasługa Patricka Kearneya i Dana Auerbacha w tym, że przybliżyli to, co wydawało się być już dawno minioną formą wyrażania emocji, jaką był stary blues, że przybliżyli to swoim nowym językiem muzycznym współczesności odbiorcom i odbiorczyniom, którzy o bluesie nic nie wiedzieli. Posłuchajmy The Black Keys w nagraniu I Got Mine.

0: No a teraz chciałbym się odnieść nie do samych postaci, do zespołów, do nagrań, ale do wydarzeń, które symbolizują niejako ten XXI wiek i jego pierwsze ćwierćwiecze. Myślę, że takim wydarzeniem cyklicznym zresztą jest Crossroads Blues Festival, czyli cykliczna impreza, którą Eric Clapton zainicjował i która gromadzi wtedy, kiedy udaje się ją spełnić, no wszystkich tych, którzy niosą w sobie emocjonalne przesłanie poprzez żywe, prawdziwe granie i śpiewanie. Jednym z takich kontynuatorów też tych wszystkich pięknych tradycji, którzy objawili się na Crossroads Festival, był i mam nadzieję, że może jeszcze będzie, John Mayer. Oto on w nagraniu Believe.
1: I just want y'all to know that every note that's coming out of my guitar today is dedicated to Mr. B.B. King.

I na koniec akcent krajowy, bo kiedy się zastanawiałem, co najbardziej tkwi w mojej świadomości, a także w moim sentymencie, jeśli chodzi o nasze krajowe, bluesowe środowisko, to jednoznacznie muszę powiedzieć, że jest to Suwałki Blues Festival, który zaistniał w 2008 roku i przez następne lata co roku przybierał coraz bardziej znaczącą rolę w polskim środowisku muzycznym, stając się po tych 18 już prawie latach najważniejszą bluesową imprezą muzyczną w Polsce, niosącą nie tylko możliwość kontaktu z bluesem na świecie, ale przede wszystkim niosącą taką dobrą, międzyludzką atmosferę. Właśnie taką, jaką powinien wnosić w nasze serca i dusze blues. Posłuchajmy nagrania z Suwałki Blues Festival 2016. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Warren Haynes ze swoim zespołem przypomni nam słynny numer The Allman Brothers Band Jessica. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

i o jego nagraniach. A ja do tego jeszcze dokładam taką od czasu do czasu swoją, jak to się teraz mówi, zajawkę. Mianowicie odkrywam, że na płytach różnych mniej lub bardziej znanych artystów nagle znajduję niespodziewanie jakieś nagranie, w którym uczestniczy B.B. King. I pomyślałem sobie, że warto prześledzić, jak to się działo w czasie jego tej wieloletniej kariery, z kim chciał grać, z kim chciał nagrywać. No oczywiście najbardziej znane są jego własne płyty, które były wypełnione duetami z najsłynniejszymi wykonawcami ubiegłego stulecia, ale są też przecież przypadki, jak to mówił mój dowódca w wojsku, analogicznie wręcz przeciwne. I tę audycję wypełnią nagrania bardzo różnych artystów z różnych półek i z różnych stylistyk, w których uczestniczył B.B. King. Niewątpliwie tym najsłynniejszym jest nagranie Kinga z U2, czyli utwór When Love Comes to Town. To historia powszechnie znana, ale może w dwóch czy trzech zdaniach ją przypomnę. W 1987 roku B.B. King grał koncert w Dublinie i okazało się, że na widowni są członkowie grupy U2, a kiedy przyszli do garderoby się z nim przywitać po koncercie, okazało się, że są jego wielkimi fanami. I wtedy też B.B. King, znając niesłychaną popularność Bono i jego kolegów, zapytał Bono, czy nie miałby ochoty kiedyś napisać mu jakiejś piosenki. No i tak to się wydarzyło, że podczas tournée U2 po Stanach Zjednoczonych w listopadzie 1987 roku B.B. King został zaproszony na scenę i wspólnie wykonali po raz pierwszy koncertowo tę pieśń, no a później przecież została ona nagrana i uwieczniona jako nagranie studyjne. Jak wspomina Bono, kiedy nagrywali tę piosenkę, on starał się swój wokal nastawić na możliwie najsilniejszy strumień, który by wpadał do mikrofonu, a następnie na taśmę. Ale kiedy B.B. podszedł do swojego mikrofonu i otworzył usta, to jak mówi Bono, poczułem się jak dziewczynka. U2 i B.B. King, When Love Comes to Town.

Jedną właśnie z takich niespodzianek, które spowodowały, że zainteresowałem się dokonaniami B.B. Kinga studyjnymi z innymi artystami, jest dosyć niespodziewane znalezisko, jakiego dokonałem, wertując przy jakiejś okazji twórczość Stevie'ego Wondera. I otóż okazało się, że w 1987 roku na płycie Characters znalazło się nagranie, w którym uczestniczy B.B. King, z tym, że nie jest to część zasadniczego repertuaru tej płyty, tylko jedno z dwóch nagrań bonusowych. Dodatkową atrakcją tego nagrania jest jeszcze to, że poza gitarą B.B. Kinga słychać w tym nagraniu także gitarę Stevie'ego Raya Vaughana. No, wprawdzie to są takie nie z pierwszego planu dźwięki, ale wyraźne dźwięki gitar obu tych gigantów tego instrumentu. Proszę zwrócić uwagę na końcową partię tego nagrania. Nosi ono tytuł Come Let Me Make Your Love Come Down. Stevie Wonder, B.B. King i Stevie Ray Vaughan.

wielkim admiratorem B.B. Kinga. On wspominał o tym wielokrotnie w różnych wypowiedziach. Jest Zucchero, czyli numer jeden włoskiego bluesowego kręgu. Na albumie Zucchero and Company, to był rok 1999, znalazły się aż dwa nagrania, w którym włoskiemu bluesmanowi towarzyszy król B.B. King. Oto w ich wspólnym wykonaniu Hey Man, Sing a Song.

Są też takie dosyć niespodziewane momenty w tych moich poszukiwaniach. Oto B.B. King z Randy Travisem. Randy Travis to jeden z bohaterów sceny country and western w Stanach Zjednoczonych. I na płycie Travisa obejmującej jego najwybitniejsze dokonania, czyli czymś w rodzaju The Best, znalazło się także nagranie wspólne z B.B. Kingiem. To jest kompozycja Gorego Nicholsona nosząca tytuł Waiting on the Light to Change. Randy Travis i B.B. King.

0: had to change.
1: W tym zestawie nie może też zabraknąć oczywistej oczywistości, czyli duetu B.B. Kinga z Rayem Charlesem. I będzie to fragment znanego albumu Raya Charlesa zatytułowanego Genius Loves Company. To company, to towarzystwo, to bardzo zacne grono wykonawczyń i wykonawców. Norah Jones, James Taylor, Diana Krall, Elton John, Natalie Cole, Bonnie Raitt, Willie Nelson, Gladys Knight, Van Morrison i właśnie B.B. King, który wspólnie z Rayem Charlesem wykona Sinner's Prayer.

ciekawą postacią, która kojarzy się z takim właśnie okazjonalnym kontaktem studyjnym z B.B. Kingiem, jest Arthur Adams. Artysta urodzony w 1943 roku, a więc już tak w okolicach dobrej osiemdziesiątki, rozpoczynał swoją drogę muzyczną jeszcze w latach 50. To wszechstronny artysta, bo i gra, i śpiewa, i komponuje, i tą swoją wszechstronnością zyskiwał sobie możliwość współpracy z różnymi sławnymi twórcami XX wieku. Między innymi był muzykiem sesyjnym u boku Quincy'ego Jonesa, występował z Nina Simone, z The Crusaders. No a w latach 80. i 90. zaczął nagrywać też własne płyty i taką, która przyczyniła się do odnowienia jego kariery i zawizowania światu, że to jest znaczący artysta, była płyta zatytułowana Back on Track. Rok 1999 i na tej płycie też dosyć niespodziewanie znalazły się dwa nagrania, w których wziął udział B.B. King. Jedno z nich nosi tytuł Get You Next to Me, Arthur Adams i B.B. King.

People, I can't be sad.

baby, she can't be found. You know if I don't find my baby,

1997 roku ukazał się jeden z najlepszych albumów Delberta McClintona, zatytułowany One of the Fortunate Few. Zebrał w studiu wówczas Delbert McClinton grono wspaniałych artystów, że wspomnę tylko Vince Gilla, Leroy Parnella, Johna Prina, Laila Lovetta. W chórkach śpiewała mu Becca Bramlett, no i udało się też zaangażować do nagrania zatytułowanego Leap of Faith B.B. Kinga.

pierwszej połowie lat 90. ubiegłego stulecia B.B. King nawiązał współpracę studyjną i nie tylko z Diane Shore, ociemniałą wokalistką głównie z kręgu jednak około jazzowego, ale nie stroniącą także od wizyt w muzyce korzennej, czyli w naszych bluesowych rejonach. Nagrali wspólny album. No więc tutaj może takie lekkie odstępstwo od tego, że B.B. King tak naprawdę nie był gościem Diane, tylko była to ich wspólna akcja, ale na płycie nazwisko Diane Shore widnieje jako pierwsze, nie jako wiodące. No więc wybaczą Państwo pewnie i to odstępstwo od tej zasady w tej audycji. B.B. i Diane Shore wykonają słynny standard muzyki country, czyli I Can't Stop Loving You.

Czy jest jakaś audycja, pierwszy odcień Bluesa, w której zabraknie nagrania Joe Bonamassy? No oczywiście zdarzają się takie, ale to nie jest ten przypadek, bo oto Joe Bonamassa z B.B. Kingiem zaprezentują się w utworze, który skomponował Willie Nelson. Utwór ten nosi tytuł Nightlife, to słynny standard, a nagranie to pochodzi z albumu Black Rock, firmowanego oczywiście przez Joe Bonamassę, rok 2010. All right.

0: Whoa!
1: Na koniec ogromna przyjemność, czyli nagranie, w którym B.B. King i jego gitara rozmawiają z gitarami i głosami znakomitych przyjaciół, czyli Alberta Kinga i Stevie'ego Raya Vaughana. Choć naprawdę to nagranie po raz pierwszy zostało opublikowane na płycie firmowanej przez B.B. Kinga, ale potem, kiedy już po odejściu Stevie'ego Raya Vaughana ukazał się album Solo Sessions and Encores, firmowany tym razem przez Stevie'ego Raya, to nagranie powróciło w pełnej krasie i okazałości, i tę krasę i okazałość teraz na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa przypomnijmy sobie z sentymentem i radością. Stevie Ray Vaughan, Albert King i B.B. King. The Sky is Crying. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
2: Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. And right here we'd like to introduce some new blood. New blood with the blues. I'm talking about the young man that plays the guitar, the new blood. Mr. Stevie Ray Vaughan. How about it, Quinn?
3: The first time I ever heard this song and the last time I'd ever sing it, I'll be thinking of Mr. Albert King.
4: Thank you very much. We're going to do our best on this. Conrad.

lustre. W tym najlepiej sprawdzają się tacy właśnie dżentelmeni jak Tommy Castro, Jimmy Thackeray i George Thorogood, którzy za chwileczkę zaprezentują kolejno, każdy z nich oczywiście, coś innego. No więc Tommy Castro zagra Suitcase Full of Blues, Jimmy Thackeray Drive to Survive, a George Thorogood Madison Blues.

W 1975 roku nagrała album zatytułowany Live Music from the Twilight Zone i z tej właśnie płyty wywodzi się to nagranie. Jest to medley dwóch klasycznych bluesów, Help Me i Checking Up on My Baby. Panie i panowie, oto Wigwam.

Każdy biogram Johna Mayella mówi o tym, że on jest ojcem brytyjskiego bluesa i że przez jego zespół przewinęło się mnóstwo fantastycznych muzyków i głównie gitarzystów, że był Eric Clapton, że Peter Green, że Mick Taylor, że Harvey Mandel, że Coco Montoya, no i na koniec teraz, że pani Caroline Wonderland, ale przecież Blues Breakers, czy potem już jego własne zespoły, to były właśnie zespoły. A zespół to jest kolektyw i w tym kolektywie znaczącą funkcję spełnia także perkusista. I otóż w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa chciałbym, żebyśmy pokrótce prześledzili losy znakomitych perkusistów, których wydał zespół The Blues Breakers, czy też którzy grywali pod firmą Johna Mayella, grywali i nagrywali. I oto pierwszy w kolejce ustawia się pan Huey Flint, z którym Mayell rozpoczął współpracę jeszcze w 1964 roku i z którym to, także oczywiście z Claptonem, nagrał słynną płytę The Blues Breakers. Huey Flint grał z Mayellem niespełna 2 lata, no i w zasadzie poza tą pierwszą słynną płytą The Blues Breakers nie pozostawił po sobie bardzo znaczących śladów w dyskografii Mayella. A potem był w zespole z Tomem McGuinnessem. To był taki duet rozbudowywany o sekcję McGuinness-Flint, z którym mieli zresztą chyba nawet numer 1 w Wielkiej Brytanii. No a potem na bluesowej naszej płaszczyźnie odnalazł się w końcu lat 70. w zespole The Blues Band, nagrywając z tą właśnie formacją 2 płyty. No to posłuchajmy sobie teraz The Blues Band z 1980 roku, z takiego albumu, który nosił tytuł Official Blues Band Bootleg. To będzie stary dobry blues Elmora Jamesa zatytułowany Talk to Me Baby.

Kolejnym perkusistą w The Blues Breakers w 1966 roku został Ainsley Dunbar. Ainsley Dunbar, który był perkusistą o wiele bardziej wszechstronnym i poszukującym niż Huey Flint, o czym świadczyć może chociażby fakt, że zagrał także z samym Frankiem Zappą. A z Majalem, no też to był krótki bardzo epizod, ale niewątpliwie bardzo zaznaczany w biografii obu artystów. Obu, czyli i Majala, i Ainsleya Dunbara. W 1970 roku ukazał się album zatytułowany The Ainsley Dunbar Retaliation. I z tej płytki przypomnimy teraz Memory of Pain, kompozycja Percy'ego Mayfielda.

W 1967 roku przez zespół Johna Mayella przewinęło się aż trzech perkusistów. Wspomniany właśnie Ainsley Dunbar, a zaraz po nim na krótko zagrał na perkusji w zespole Johna Mayella Mickey Waller. A kiedy opuścił już po tych kilku miesiącach współpracę z The Blues Breakers, zakotwiczył u boku Jeffa Becka. W jego zespole zaistniał na dwóch znakomitych płytach, czyli na albumach Truth i Beck Ola. I teraz przypomnijmy sobie wspaniałego bluesa, w którym główną rolę wprawdzie spełnia Rod Stewart, śpiewający Blues Deluxe.

You know what? Your heart must be made out of ice.